0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Tylko pamiętaj, nie chcę słyszeć skarg i narzekań. Sama musisz sobie zdobyć posłuch w wydziale. Będzie ciężko.
2: Nawet nie pisnę? Podniosła dumnie głowę. A jak będzie trzeba, to przywalę z główki i się skończy.
1: Wolałbym, żebyś budowała sojusze, niż robiła sobie wrogów. Wszystkie dziewczyny, które zaczynają walkę, przegrywają.
2: Musisz być chytra, mądrzejsza niż oni.
1: I tak masz przerąbane, bo uważają cię za plecaka. Choćbyś zmieniła nazwisko, to nic nie da. Zawsze znajdą się mądrzejsi, którzy będą gadać, że tatuś albo braciszek załatwili ci robotę. W razie takich kwasów radzisz sobie sama.
2: Nie będziesz musiał mnie bronić, dodała z powagą. Wiem, o co chodzi.
1: Spojrzał na nią z politowaniem, ale nie skomentował. Poprosisz swojego zwierzchnika o czasowe przeniesienie, ale nie mogę cię zwolnić z twoich obowiązków w sekcji wsparcia ofiar i świadków, zaznaczył. To oznacza, że przez jakiś czas będziesz pracowała dla dwóch wydziałów jednocześnie i nie wolno ci niczego zaniedbać, a za chwilę zaczynasz nowy semestr w szkole. Na pewno dasz radę?
2: Skinęła głową, starając się nie okazywać euforii.
1: Powiedz, żeby Kaja zrobiła nam po szocie espresso, a po drodze kupimy jakieś mentosy, zarządził. Nikt nie może poczuć, że piłaś.
2: Lena pochyliła się i z zadoniczki z kwiatami wyjęła na wpół opróżnioną puszkę, której jeszcze nie zgniotła i nie wrzuciła do śmietnika.
1: Na widok oznaczeń piwa bezalkoholowego brat roześmiał się głośno. No to jedziemy. Klepnął się w udę. Powiem tylko Kasi, że dziś będzie musiała wrócić z dzieciakami sama.
2: Oddalił się w kierunku domu, a Lena dopiero wtedy wypuściła powietrze ustami. Oddychała głęboko i napawała się swoim małym zwycięstwem. Trwało to dłuższy czas, ale wreszcie wszystko popsuło szczebiotanie Kai.
3: Lenka, pomożesz mi zmywać?
2: Krzyknęła rozkazująco.
3: Mogłabyś też wyczyścić grilla. Twój tato zaległ na sofie i chyba go przykryje. Niech sobie śpi do rana, bo wali od niego wodą.
2: Zachichotała. Lena skrzywiła się z odrazą, ale nic nie powiedziała. Wymaszerowała z domu rodzinnego przez ogród, chociaż żałowała, że nie pożegnała się z pozostałymi domownikami. Po drodze spojrzała na tarcze strzelnicze. Wrona był bezkonkurencyjny, a Marek plasował się na drugim miejscu w ich małych zawodach. Jej przypadała trzecia pozycja. Uśmiechnęła się i pożałowała, że nie widziała miny Wrony, kiedy tarcze podjechały do sprawdzenia. Urokliwa aleja kończyła się zlotem wszystkich radiowozów z okolicy. Na czerwono-niebieskie koguty widać było jeszcze zanim Marek skręcił w ulicę Tulipanów w Radości. Lena siedziała obok brata skupiona i milcząca. Kabura z bronią wpijała się jej w bok, ale nie chciała zostawiać jej w domu, ani tym bardziej w aucie Marka. Wiedziała, że w służbowym uniformie miałaby większe szanse na szacunek ekipy, ale Marek uznał, że nie mają czasu na przebieranki. Cieszyła się, że miała na sobie chociaż koszulę od munduru, a przy pasie służbowego Glocka. Czuła, że czekają ostra przeprawa i w myślach starała się przewidzieć wszystkie możliwe scenariusze zachowań techników, detektywów, a wreszcie prokuratora, który jeszcze nie wiedział, że szef nadzoru przyjedzie z siostrą.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.

Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Może to zdjęcie wykonano tuż przed wyjazdem z Bodzechowa do Warszawy. Witold też jest ubrany na galowo w modny strój marynarski. Babcia do plisowanej bluzki z białym kołnierzykiem przypięła czarną kokardę. Matka założyła długą, wełnianą spódnicę i koronkowy sweterek. Kobiety są szczupłe, stoją blisko siebie. Babcia obejmuje dzieci. Irena wygląda tak, jakby miała za chwilę występować na scenie, recytować wiersz, śpiewać piosenkę. Jej spojrzenie jest mądre, łagodne. Jest taka grzeczna. Tylko Witold przykrzywia lekko głowę scenicznym uśmieszkiem. Splata ręce, najwyraźniej ma dość tej maskarady i przebieranek. Chce się uwolnić od trzech tak mocno związanych ze sobą kobiet. W 1911 roku Witold rozpoczyna naukę na prywatnych lekcjach w Warszawie. Gdzie jest wtedy Irena? Ma 12 lat. Czy też uczy się w domu? Jerzy Zawiejski, z którym Irena przez wiele lat pozostawała w głębokiej przyjaźni, w dzienniku pod datą 3 stycznia 1958 tak opisuje rodzinę Gombrowiczów. O nim i jego rodzinie słyszałem wiele od Celiny Okuszko, która była u Gombrowiczów nauczycielką i uczyła Irenę oraz Witolda. Dom był wielkopański. Ojciec Witolda, dyrektor zakładów starachowickich, ziemianin, miał świetną głowę do interesów. Bale i przyjęcia, wizyty, rewizyty, wspaniałe pojazdy. O tym wszystkim opowiadała Celina Okuszko, która w domu Gombrowiczów miała swoją pierwszą posadę nauczycielską. Irena Gombrowicz wspomina Celinę jak najlepiej. Wybuch wojny w 1914 roku zatrzymuje Gombrowiczów w Małoszycach, ich letniej rezydencji, ale już rok później wracają na Służewską. Jerzy jest wtedy w 8 klasie gimnazjum imienia świętego Stanisława Kostki, a Witold dopiero rozpoczyna naukę w tej szkole. Irena dostaje się do Platerówki. Gimnazjum imienia Cecylii Platery-Zyberkówny jest wtedy 7-klasową szkołą żeńską. Irena zostaje przyjęta do 6 klasy prawdopodobnie w środku roku szkolnego 1915-1916 na podstawie egzaminu wstępnego. Uczęszcza do tej szkoły prawie 2 lata. Kończy całkowity kurs nauk oraz składa egzamin ostateczny. W 7 klasie otrzymuje bardzo dobre świadectwo z dużą przewagą ocen celujących. Dobrą ocenę ma z pedagogiki z psychologią, historii i kaligrafii, a najsłabszą dostateczną za rysunki. Wskutek tego Rada Pedagogiczna wydaje Irenie Gombrowiczów niniejsze świadectwo z odznaczeniem chwalebnym. W 1918 roku kończy klasę 8, maturalną. Świadectwo podpisuje sama hrabina oraz kierownik Jadwiga Reutówna.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

Co może się zdarzyć z rodziną, kiedy żona po 50 latach małżeństwa nagle ogłasza, że chce rozwodu? Wspaniałe horyzonty, wybuchowa sztuka amerykanki Bess Wall po raz pierwszy w Polsce. Grają Zborowski, Zajączkowska, Figura, Łukaszewicz, Barczak, Chapko i Piotrowski. Reżyseria Rafał Szumski. Już od 6 listopada w Teatrze Szóste Piętro. Bilety na teatrszóstepiętro.pl. Zapraszam, Michał Żebrowski.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
2: I dlatego wróciłeś na studia?
1: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
3: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 195 zaprasza.
5: Reklama.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
5: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato, pełne fantastycznych przygód.
2: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
1: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
2: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
0: Reklama.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
13: Uwaga! Super promocja w Teddy.
14: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
0: Skoda. Po reklamie.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

Filmowy temat Pawła Lucewicza, sami swój początek, temat Nasi tu są. Ja też jestem teoretycznie obudzony, no bo tak to jest, jak sówka zwleka się o poranku. Może niektórzy z was wiedzą, jak to jest właśnie, ale jako ta sówka uczynię wszystko, żeby wam porankowo potowarzyszyć się z sensem, sympatycznie, nieapatycznie nawet, z uśmiechem. Dariusz Stańczuk, miło mi, dzień dobry, będziemy razem wydostawać się z objęć Morfeusza. Przed nami środowe śniadanie mistrzów RMF Classic. Pierwsze o 7:00 fakty z prognozą pogody za chwilę już, ale najpierw jeszcze nieco muzyki. Zbigniew Wodecki, zacznij od Bacha.

0: Zbigniew Wodecki, słowa Janusz Terekowski. Zacznij od Bacha. I zaczynamy już za 2,5 minuty śniadanie mistrzów RMF Classic. Będą pierwsze nasze dzisiaj fakty, między innymi o tym, jakie to w Polsce najlepsze uczelnie mamy. Proszę bardzo, słuchamy.
1: Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
9: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
8: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
10: Sali się nie poddają!
11: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
8: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
12: Ogień zszedł z boczem góry.
8: Avatar, ogień i popiół.
11: Stajemy do walki!
8: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Po reklamie.
0: 24 dzień czerwca, środa. Dariusz Stańczuk, dzień dobry. Nie sam jestem, tylko ze mną Marlena Chudzio.
13: Dzień dobry.
0: Marlena przy newsowym właśnie mikrofonie. Oto pierwsze dzisiaj nasze w RMF Classic o 7:00 punktualnie fakty.
13: Trzaskowski, prezydent Warszawy, zwróci się z wnioskiem do prokuratora generalnego o, tu cytat, pilne podjęcie stosownych czynności wyjaśniających. Chodzi o kolejne zarzuty w sprawie funkcjonowania Szpitala Południowego w Warszawie. Wieczorem w Kanale Zero były pracownik tej placówki twierdził, że na SOR-ze Szpitala Południowego procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań. W placówce miała być także fałszowana dokumentacja medyczna. O sytuacji miały być alarmowane władze szpitala i Warszawy. To jest dalszy ciąg sprawy ówczesnego szefa szpitalnego SOR-u Dawida Kacprzyka, który w placówce zarobić miał ponad 1,5 miliona złotych. A na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przejmowani bez kolejki.
8: Fakty o poranku w RMF Classic.
13: Donald Tusk traktuje przyjazd na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku premier Julii Sfrydenko, a nie Wołodymyra Zełenskiego, jako gest na rzecz deeskalacji napięcia. Według premiera Tuska, który był o to pytany podczas konferencji prasowej na Węgrzech, doszło do napięcia między prezydentem Karolem Nawrockim a Zełenskim i nieadekwatnych reakcji po obu stronach.
14: Mówił o niepotrzebnej eskalacji takiego emocjonalnego napięcia i jestem w stałym kontakcie z panią premier Julią Sfrydenko, poinformowała mnie, że stanie na czele delegacji, więc jeśli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany.
13: Wcześniej Donald Tusk mówił też, że w interesie Polski jest budowanie możliwie dobrych relacji z Ukrainą, zbudowanych na wizji przyszłości, a nie na traumie z przeszłości. To decyzja strony ukraińskiej, tak rzecznik rządu Adam Szłapka komentuje informację, że Ukraina na rozpoczynającej się jutro konferencji w Gdańsku będzie reprezentowana przez panią premier. Do Polski nie przyjedzie prezydent Wołodymyr Zełenski.
15: Przypominam, że Polska jest największym partnerem dla Ukrainy eksportowym. Zarabiamy w relacjach z Ukrainą. Trzeba te relacje budować także pragmatycznie. No, musimy realizować nasz interes, więc na pewno to wydarzenie będzie realizowane. Znamy już poziom reprezentacji Ukrainy i myślę, że samo wydarzenie będzie ważne. Tak jak powiedziałem, 200 umów, które są przygotowane w związku z tym wydarzeniem.
13: Mówi Adam Szłapka. Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński to najlepsze uczelnie w Polsce. Znalazły się ex aequo na pierwszym miejscu w rankingu szkół wyższych Perspektywy 2026. Jak młodzi ludzie oceniają swoje studenckie doświadczenia na UW?
10: Było trudno, bardzo było dużo teorii, ale też było właśnie bardzo dużo praktyki, przez co czuję się przygotowana, by zacząć nowy zawód.
16: Wybór tej uczelni to był przypadek?
17: Na początku byłam w ogóle na innej uczelni, ale zrezygnowałam, bo stwierdziłam, że UW jest lepsze, no i przeniosłam się na UW i dlatego, bo UW uznałam, że to jest najlepsza uczelnia.
16: Trzy słowa, którymi pani określi tę uczelnię, albo chociaż jedno.
17: Bliski. Chyba tak, chyba to by było najlepsze określenie ze względu na to, że to są osoby prawdziwe, autentyczne, które pomagają, które wspierają i dmuchają w skrzydła.
13: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. Na trzecim miejscu uplasowała się Politechnika Warszawska.
0: Polska dziś pod wpływem wyżu z nad Niemiec. Z północnego zachodu napływa do nas bardzo ciepłe powietrze polarne morskie. Przed nami rekordowe upały, a dzisiaj rozgrzewka przed tym apogeum. Maksymalnie 23 na Suwalszczyźnie, do 26 w centrum, do 30 na zachodzie. Najmniej stopni nad morzem, tam 20, wiatr słaby i słońce w roli głównej.
8: Smakowita muzyka, dobrze dobrane słowa. Śniadanie mistrzów w RMF Classic.
0: To już trzecia doba od momentu, kiedy to wraz z nadejściem lata astronomicznego dni są krótsze. 24 czerwca dzisiaj i dzisiaj tego jeszcze nie widać i bardzo dobrze, patrząc w kalendarz, widzę, że dzisiaj imieniny Jana, Janiny, Danuty, Longina. Najlepsze życzenia dla solenizantów. Was, kochani, także zapraszam do naszego śniadania, a w menu smaczki rozmaite. Sport, ekonomia, ciekawostki, automoto. Do Londynu zajrzymy, by sprawdzić, co tam się dzieje. Do poranka gazet także zajrzymy, a wszystko przy wtórze naszej najpiękniejszej muzyki filmowej. Tylko brać nasz kanadyjski przyjaciel Bryan Adams już teraz przy gitarze. Here I Am to wielki hit Bryana z filmu Mustang z dzikiej doliny.

0: mistrzowski aranżer Quincy Jones i jego soul bossa nowa w śniadaniu mistrzów RMF Classic. Głos zabierze teraz nasz redakcyjny historyk, kolega Maciej.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że w czerwcu 1502 roku Michał Trivolis wstąpił we Florencji do zakonnego nowicjatu. Rozpoczął nowe życie w słonecznej Italii. Potem rozpocznie po raz drugi nowe życie w słonecznej Grecji. A na koniec rozpocznie i zakończy życie w miejscu pod każdym względem mało słonecznym. Urodził się około roku 1470 w mieście Arta. Dzisiaj to północny zachód Grecji. Rodzina przeniosła się na wyspę Korfu, a on sam kształcił się w Italii, w Wenecji, w Ferrarze i we Florencji. Studiował Biblię, poznawał filozofię, zachwyciły go nauki sławnego Savonaroli. Zmienia życie, wstępuje do zakonnego nowicjatu. Rozpasanie, przepych i zepsucie elit bogatych miast odstraszają go. Po kilku latach opuszcza Italię, wraca do Grecji, ucieka od ziemskich bogactw na świętą górę Athos. Pociąga go mistyczny i ascetyczny świat tamtejszych prawosławnych mnichów. Przyjmuje prawosławie i sam zostaje mnichem w tamtejszym klasztorze. Na ślubach zakonnych przyjmuje imię Maksym. Jakiś czas potem do patriarchy Konstantynopola przybywają wysłannicy wielkiego księcia moskiewskiego Wasyla III. Ten prosi o pomoc w uporządkowaniu książęcych księgozbiorów. W 1518 roku Maksym przybywa więc do zimnej, jakże mocno zaśnieżonej Moskwy wraz z poselstwem. Rozpoczyna tam nowe życie. Przez pierwsze 7 lat porządkuje księgi, uczy się języka starocerkiewno-słowiańskiego, ale chyba nie do końca pojmuje obyczaje moskiewskie. Nieopatrznie utrzymuje kontakty z tak zwanymi niezachłannymi, prądem w prawosławiu postulującym pełne wyrzeczenie się przez cerkiew majątku i wpływu na państwo, życie w ubóstwie w oparciu jedynie o jałmużnę. To się nie podoba na dworze. Maksym Grek, jak go w Moskwie nazywano, zostaje w 1525 roku więc oskarżony o herezję i działalność przeciw państwu. W więzieniu jest głodzony, torturowany, a potem przez lata trzymany w lochach monasteru. Następnie przez 20 lat będzie na zesłaniu w Twerze. Iwan Groźny, chcąc załatwić coś w Konstantynopolu, uwolni go i zrehabilituje nawet, ale zaledwie 5 lat przed jego śmiercią. Po trzeciej zmianie życia Maksym Grek ani do słonecznej Italii, ani do słonecznej Grecji nie powrócił już nigdy.

0: Chopinowski Polonez Adur opus 40 numer pierwszy to za nami, przed nami Alternatywy 4 i komediowy filmowy temat Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, a na razie jedziemy z takim oto tematem.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Już obowiązują długo wyczekiwane zmiany w przepisach dotyczących rejestracji samochodów w Polsce. Procedury na tym polu są wreszcie prostsze. Kierowcy rejestrujący używane auta zarejestrowane wcześniej w Polsce nie muszą już odkręcać tablic rejestracyjnych i przynosić ich do urzędu. Wystarczy oświadczenie, iż tablice są czytelne i posiadają wymagane naklejki. I uwaga, nowe przepisy dotyczą tylko tablic obecnego wzoru. Właściciele aut z czarnymi tablicami lub starymi białymi z polską flagą zamiast unijnej, nadal muszą je wymienić na nowe. Na horyzoncie są też cyfrowe udogodnienia. W przyszłym roku będzie już można zarejestrować auto przez internet, a na razie co do odkręcania tablic, jeśli nie musimy, to nie odkręcajmy, żeby sobie bez potrzeby jakiegoś numeru nie wykręcić.

0: nasz słuchacz, jak słyszeliście, bo pozdrowił naród o poranku. David Arnold i jego muzyka, za nami muzyka z filmu Sherlock. 26, 7 już minut po godzinie 7. Za chwilkę nasze tak zwane połówkowe o 7.30. Fakty w śniadaniu mistrzów RMF Classic.
1: Reklama.
2: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial? A może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej? Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Po reklamie.

0: I punktualnie 7:30, śniadanie mistrzów RMF Classic i kolejne nasze dzisiaj fakty. Marlena Chudzio.
1: Zakończyła się ewakuacja Komendy Powiatowej Policji w Iławie, spowodowana rozszczelnieniem paczki z nieznaną substancją. Po sprawdzeniu budynku wykluczono występowanie ryzyka skażenia czy zagrożenia pirotechnicznego. Wieczorem do budynku komendy w Iławie przyszła kobieta, która przyniosła paczkę oznaczoną symbolami sklepu internetowego. Poinformowała, że otrzymała tę przesyłkę, chociaż jej nie zamawiała. Amerykańskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Krajowego przekazało, że piłkarska reprezentacja Iranu będzie miała prawo wjazdu do Stanów Zjednoczonych na 2 dni przed meczami mundialu. Zatem okno pobytu Irańczyków w USA przedłużono o 1 dzień. Zmiany zostaną wprowadzone jeszcze przed piątkowym meczem irańskiej kadry w Seattle z Egiptem. Przypominamy, że Iran właśnie z powodów wizowych musiał przenieść swój obóz z Arizony do Meksyku na granicy z USA. Miał jedynie dobę na wjazd i wyjazd z USA. Warszawa szykuje się na upały. Miasto apeluje do mieszkańców o unikanie słońca i zachęca do korzystania z miejsc chłodu.
2: Upały dotarły już do Warszawy. W związku z prognozowanymi wysokimi temperaturami od środy 24 czerwca na ulicach miasta zostaną uruchomione zraszacze wodne. Od jakiegoś czasu można już także korzystać z miejskich poidełek. To są rozwiązania, które pomagają schłodzić się podczas gorących dni, ale też przypominają o potrzebie nawadniania organizmu.
1: Tłumaczy Marzena Gawkowska ze Stołecznego Ratusza. Jutro będzie jeszcze cieplej, a w weekend już w wielu miejscach kraju temperatura przekroczy 30.
0: Tak, a już dziś za przeproszeniem rozgrzewka przed tym upalnym apogeum. 23 maksymalnie dziś na Suwalszczyźnie, do 26 w centrum, do 30 na zachodzie Polski. Nad morzem najmniej stopni, tam raptem 20. No i cały czas w roli głównej słońce. A to jest też nasze słoneczko. Taylor Swift nam teraz zaśpiewa.

0: Maurice Jarre taką muzykę skomponował do filmu Doktor Żywago. Poranek to czas zaglądania do lodówki także. Lodówka zapewnia pożywienie dłuższy żywot, ale nie zawsze daje radę, jak się okazuje, a nasz nos nie zawsze od razu wychwytuje zapach psującego się jedzenia. Naukowcy z Kalifornii opracowali taki elektroniczny nos. Urządzenie wykrywa obecność gazów wydzielanych przez alergeny i zepsute jedzenie i robi to z precyzją znacznie przewyższającą możliwości naszego ludzkiego węchu. Ten nos zawiera kilkanaście miniaturowych czujników gazu. Każdy reaguje na inne kombinacje związków chemicznych wyłapanych w powietrzu. Ten nos umiejętnie wącha już truskawki, borówki, banany, no i daje znać, czy możemy to zjeść, czy lepiej nie. To ponoć dopiero początek. No, mleko by jeszcze nauczył się wąchać, czy jeszcze dobre na przykład do kawy.
1: Poranne smaczki. Śniadanie mistrzów RMF Classic.
0: Ciekawa to historia. O lodówkowym elektronosie zza oceanu poczytacie w piśmie Science Advances. Richard Strauss tymczasem i kompozycja Tako rzecze Zaratustra.

0: ten słynny Ryszard Strauss, Tako rzecze Zaratustra. Tako rzeknę, 7:40 teraz na wszystkich czasomierzach w śniadaniu mistrzów RMF Classic. Pod papugami to nam wyśpiewa Czesław Niemen. Niebawem będzie także pasaż ekonomiczny. Słuchajcie koniecznie i filmowy most na rzece Kwaj. To już też za chwilę filmowy temat Malcolma Arnolda.
1: Reklama.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Po reklamie.

0: Czesław Niemen o tym, że w kolorowe muszle gwiżdże wiatr, a czas leci, proszę państwa, 7:49 dokładnie.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Rosyjska gospodarka ma coraz większe kłopoty, opowie o tym Krzysztof Berenda.
2: Witam, dzień dobry. Rzeczywiście w Rosji trwa wyprzedaż rezerw złota. Brakuje paliwa, a politycy coraz głośniej wzywają do zajęcia prywatnych majątków.

0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Co z zachodu przybywa na nasze drogi?
2: Tak, warto tu mieć duże dla Państwa ostrzeżenie, żeby uważać na rozbite auta z Ameryki, które coraz chętniej są do Polski importowane, wyklepywane i tutaj sprzedawane nam jako niby auta bezwypadkowe. Tego jest coraz więcej.
3: Tylko w 2024 roku z USA do Europy wyeksportowano 303 tysiące używanych pojazdów, z czego prawie 3/4 było po szkodzie całkowitej.
2: Tak wylicza Robert Lewandowski z firmy Carfax. Często ta szkoda całkowita jest ukrywana, a potem kierowcy, właściciele, nowi właściciele samochodów zaczynają odkrywać, że coś w tym aucie jest nie tak.
3: Na przykład uszkodzone systemy bezpieczeństwa, brak poduszek powietrznych czy poważne naruszenia konstrukcji pojazdu.
2: A to już zagraża życiu kierowców i pasażerów. Czymś takim zajmują się nieuczciwi handlowcy. Często też to są po prostu zorganizowane grupy przestępcze. Tak więc zawsze jak chcemy kupić jakieś używane auto, to sprawdźmy numer VIN, sprawdźmy grubość lakieru, no i zróbmy solidny przegląd przed zakupem.
1: Tak, takie porady warto słuchać w pasażu ekonomicznym RMF Classic z warszawskiego studia naszego Krzysztof Berenda. Dzięki Krzysztofie.
4: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: John Debney, muzyka z filmu Porozum do mrówek. Porozum dla tych, co, dla niektórych przynajmniej, co za kółkiem. O tym będziemy mówili w najbliższych faktach w RMF Classic. O tym, ilu kierowców w Polsce ma zakazy prowadzenia pojazdów. Wieści z mundialu w sprawie Ronaldo też będą. To za chwilkę, już punktualnie o 8:00 u nas.
1: Reklama. Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
0: I co do sekundy punktualnie 8:00, Marlena Chudzio i fakty w RMF Classic.
5: Ćwierć miliona kierowców w Polsce ma aktywne zakazy prowadzenia pojazdów. W prawie 80 tysięcy ma orzeczone przez sąd zakazy dożywotnie, a mimo to część z nich wciąż zatrzymywana jest za kółkiem, często także pod wpływem alkoholu. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada opanowanie tej plagi. Tomasz Skory, nasz dziennikarz, sprawdzał, czy udaje się wyłapywać nieodpowiedzialnych kierowców.
6: Ich liczba spadła w tym roku o 16%, to jednak wciąż 40 zatrzymywanych dziennie. Wydane przez Waldemara Żurka wytyczne surowego traktowania piratów drogowych nie zawsze dają oczekiwane efekty, więc minister zapowiada pójście krok dalej.
7: Będziemy także zaostrzać przepisy karne, bo jak widać, te osoby są niereformowalne. Co więcej, często wiemy, że to są osoby, które są nałogowymi alkoholikami, narkomanami i dopiero przyjęcie ich do zakładu karnego uruchamia procedurę ich przymusowego leczenia.
6: Nad zaostrzeniem przepisów pracuje Departament Prawa Karnego w Resorcie Sprawiedliwości. Od stycznia do maja na łamaniu zakazów złapano już 6 tysięcy kierowców. Rekordzista z ostatniego tygodnia miał 6 dożywotnich zakazów prowadzenia i 1,5 promila alkoholu we krwi.
5: Około 5 tysięcy gości weźmie udział w rozpoczynającej się jutro w Gdańsku konferencji poświęconej kwestii odbudowy Ukrainy. W jej trakcie przywódcy państw, politycy, przedstawiciele biznesu mają podpisać kilkadziesiąt umów, głównie związanych z obszarami dotyczącymi energetyki, infrastruktury krytycznej, logistyki i bezpieczeństwa oraz obronności. Wydarzenie, które w teorii powinno łączyć, stało się jednak punktem sporu. Kacper Wróblewski.
8: Od wczoraj wiemy, że do Gdańska nie przyjedzie, jak wcześniej zapowiadano, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W Trójmieście nie będzie także polskiego prezydenta, który, jak twierdzą ministrowie jego kancelarii, nie otrzymał zaproszenia na konferencję. Można śmiało zakładać, że nieobecność obydwu przywódców to pokłosie ostatnich wydarzeń. Najpierw nadaniu przez Zełenskiego imieniem bohaterów UPA jednej z ukraińskich armii, a potem decyzja Karola Nawrockiego o odebraniu prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Ukrainę w Gdańsku będzie reprezentować premier Julia Sfyrydenko. W rozmowach będą uczestniczyć m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen czy kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
5: Nowa inwestycja nad Zatoką Pucką miała ułatwić działalność żeglarzy, a dziś, ich zdaniem, komplikuje ją bardziej niż stare, skromne zaplecze. W Mechelinkach trwa spór o nowo wybudowany przez gminę hangar dla łodzi, który miał stać się centrum szkolenia dzieci i młodzieży zaraz przy plaży. Nasz reporter Stanisław Pawłowski sprawdzał, co jest największym problemem dla żeglarzy.
9: Twierdzą, że nie mogą na stałe trzymać łódek na placu łodziowym, a szatnie, toalety i miejsce treningów są od siebie oddalone.
10: Ten trening nie jest efektywny, bo zamiast zejść na wodę, no to chodzimy w kółko.
9: Mówi Bartosz Bartnicki, komandor jacht klubu Mechelinki, który, jak podkreśla, przez lata działał przy dawnej świetlicy sołeckiej. Warunki były skromne, ale sprzęt, łodzie i zaplecze znajdowały się w jednym miejscu. Gmina w swoim stanowisku przekonuje, że hangar ma służyć kilku organizacjom, a rozmowy o zasadach jego użytkowania trwają.
5: Cristiano Ronaldo, pierwszym piłkarzem, który zdobywa bramki w 6 mundialach. 2 trafienia dołożył w meczu Portugalii z Uzbekistanem, wygranym 5-0. Portugalczyk włącza się do walki o tytuł króla strzelców obok Leo Messiego, Kyliana Mbappé i Erlinga Haalanda. Z awansu do 1/16 cieszą się Kolumbijczycy. Wygrali z Kongiem 1-0. Wcześniej Anglicy bezbramkowo zremisowali z Ganą, a Chorwacja pokonała 1-0 Panamę.
0: Na amerykańskim mundialu to słońce, to ulewy. U nas dzisiaj słońce w roli głównej, to bezapelacyjnie. Panuje u nas bardzo ciepłe powietrze polarne morskie. Na Suwalszczyźnie do 23 stopni, do 26 w centrum, najcieplej do 30 na zachodzie miejscami. Nad morzem tylko 20. Wiatr delikatnie nam dzisiaj powiewa. Joe Cocker i Jennifer Warnes teraz w duecie Up Where We Belong, to z filmu Oficer i Gentleman. Muzyka 4,5 minuty po 8:00.

0: Marty Stewart i jego filmowa muzyka, muzyka z filmu Rączę konie, już 8:10.
1: W punkt. Przegląd prasy w RMF Classic.
0: To jedno z wydarzeń nadchodzącego tygodnia niewątpliwie. W Warszawie wyjątkowy koncert w ramach festiwalu Centralny Plac Muzyki. Stołeczny Plac Centralny zamieni się w otwartą scenę o europejskiej randze. Przed warszawską publicznością wystąpi Lang Lang, chiński wspaniały pianista. Zabrzmią dwa dzieła Beethovena, uwertura Coriolan i cesarski koncert fortepianowy, klasyka. Lang Langowi wtórować będzie orkiestra pod batutą Bassema Akiki. Cesarski Lang Lang, tak poniedziałkowy koncert w stolicy zapowiada Rzeczpospolita. Także tu przeczytamy o tym, że także w poniedziałek ma być podpisana umowa na zakup 3 okrętów podwodnych za kilkanaście miliardów złotych. To w ramach polsko-szwedzkiej współpracy. Ta umowa zakończy niechlubną kilkunastoletnią zakupową sagę w Wojsku Polskim. Pierwsza z zakupionych jednostek ma być zwodowana w roku 2030. Na to trzeba poczekać. Część osób z ADHD ma bardzo niski poziom energii życiowej i dlatego ich objawy w ogóle nie są kojarzone z tym zaburzeniem, mówi dr Jarosław Jóźwiak, psychiatra, specjalista w diagnostyce i leczeniu ADHD. To w Newsweeku o tym przeczytamy. Jak sparaliżowani, taki tytuł. Coraz więcej dorosłych otrzymuje diagnozę ADHD, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. Większość to ci, którzy nie mogą usiedzieć na miejscu, robią milion rzeczy na raz. To jednak nie są jedyne objawy tego zaburzenia ADHD, jak sparaliżowani. W Newsweeku o tym poczytacie. Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci jest źle postawiony, bo problemem nie są same dzieci i ich rzekoma nieodpowiedzialność, a sposób projektowania platform przez big techy, to w tygodniku powszechnym. Tu także pytanie, jak żyć offline. Cyfrowe technologie, choć ułatwiają nam życie, stopniowo deformują wiele naszych poznawczych umiejętności. Cyfrowa amnezja, odciążenie poznawcze, to zaczyna nas trapić przez cyfrowe technologie. Coraz rzadziej ćwiczymy pamięć, orientację w przestrzeni, krytyczne myślenie. Starsze pokolenia obserwują zanik kompetencji, które kiedyś były oczywiste. Młodsze zaś często nie miały okazji w ogóle ich rozwinąć. Badania pokazują, że całkowite poleganie na technologii może osłabić samodzielność i pogłębić intelektualną bierność. Jak żyć offline? W tygodniku powszechnym o tym piszą. I tę lekturę wam polecam przy porannej kawie.

0: bardzo malarskiego filmu Chłopi, Babie Lato. Taka przepiękna scena w Śniadaniu Mistrzów w RMF Classic. O tej porze przyglądamy się ulicom światowych metropolii. Właśnie jak to we środę o tej porze zaglądamy do brytyjskiej stolicy. Tam działa nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
1: Czym żyje ulica w Londynie?
2: Właśnie minęło 10 lat od referendum, które w Wielkiej Brytanii zadecydowało o Brexicie. Brytyjczycy postanowili wówczas opuścić Unię Europejską. Na wyspach trwa jubileuszowy rachunek sumienia, demokratyczne narzędzie, mocne, ale i niebezpieczne. Skąd wziął się ten pomysł? Otóż Brytyjczycy nie pisali petycji, ani nie demonstrowali na ulicach, domagając się referendum. To była decyzja polityczna ówczesnego premiera Davida Camerona, który wierząc, że naród zagłosuje za pozostaniem w Unii Europejskiej, chciał uciszyć w ten sposób eurosceptyczne skrzydło w swojej partii. Referendum miało być narzędziem do uspokojenia nastrojów, a stało się początkiem rewolucji. Do akcji wkroczyły populistyczne ugrupowania podsycające niechęć do Europy i ksenofobię. Warto o tym przypominać, bo referendum w tak ważnych dla przyszłości kraju sprawach jest jak naładowany pistolet przystawiony do skroni. Tak przynajmniej zauważają komentatorzy. Strzela tylko raz i skutecznie. Jakie były argumenty za wyjściem z Unii? Nośne, ale też i populistyczne. Wychodząc z europejskiej wspólnoty, obiecano Brytyjczykom odzyskanie kontroli nad państwem. To pojęcie pojemne i raczej mętne, bo Brytyjczycy decydowali o unijnej legislacji, biorąc na przykład udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ale w tym przypadku głównie chodziło o granice. Chciano je domknąć i uszczelnić. Ograniczyć w ten sposób imigrację, która od 2004 roku, czyli od rozszerzenia Unii o takie kraje jak Polska, zaczęła mocno wpływać na kształt demograficzny Wielkiej Brytanii. A jak Brytyjczycy teraz podchodzą do Brexitu? Większość sondaży sugeruje, że gdyby dziś przeprowadzić ponowne referendum, zagłosowaliby za powrotem do Unii. Najciekawsze ankiety dotyczą ludzi młodych w wieku od 18 do 24 lat. To przedział, w którym aż 60% bez namysłu zagłosowałoby na tak. To bardzo istotny sygnał, bowiem to przyszłość tych ludzi ukształtowało referendum zorganizowane 10 lat temu. Jeśli chodzi o brytyjską gospodarkę, to choć jest ona obecnie najprężniej rozwijającą się ekonomią w grupie państw G7, przez dekadę skurczyła się o 6%. To efekt utrudnionego handlu z Europą i braku obiecanych umów handlowych. Jeśli chodzi o imigrację, to faktycznie przyjazd i osiedlenie się na wyspach jest obecnie dla Europejczyków utrudnione, ale wystarczy spojrzeć na kanał La Manche i pokonującego codziennie pontony z uchodźcami, by dojść do wniosku, że granice wcale nie są takie szczelne, jak obiecywano. Z Londynu Bogdan Frimorgan.
0: Bogdan, jak zwykle czujny w brytyjskiej stolicy. Połączymy się niebawem w ramach kolejnego śniadania mistrzów RMF Classic. Teraz śniadanie u Tiffany'ego. Henry Mancini, wspaniała filmowa, kultowa muzyka.

0: Jak zawsze energetyczny, pobudzający o poranku dziadek do orzechów Piotra Czajkowskiego. Trypak wytańczony, wyskakany. Za chwil parę, 8:30. Kolejne nasze fakty w śniadaniu mistrzów RMF Classic.
1: Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Co mówią twoje pieniądze, gdy myślisz o inwestowaniu na przyszłość?
10: Nie pomogę, bo jestem w tym kompletnie zielony.
11: O przyszłość niech się martwią przyszłe pieniądze.
12: A my skupimy się na tu i teraz i kup teraz.
9: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci inwestować. Poczuj dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lind kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Po reklamie.

0: już 8:30 na wszystkich zegarach w RMF Classic. Marlena Chudzio i Fakty. Bardzo proszę.
1: Sprawy, które dotyczyły zgonów w tym szpitalu, a trafiły do prokuratury, będą jeszcze raz badane, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. W sprawie działania Szpitala Południowego w Warszawie zapowiedział też przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego. Lekarz jest byłym pracownikiem placówki. Twierdził, że na SOR-ze Szpitala Południowego procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań.
2: Oczywiście widziałem te fragmenty tego, co mówił lekarz. Sygnalista. Z jednej strony mamy świadomość, że pozostaje w sporze, poważnym sporze ze szpitalem. Zastanawia nas, dlaczego nie mówił o tym wcześniej. Ale nie wolno nam tego lekceważyć. Tak, to znaczy, musimy... Ja wiem, że dzisiaj już chyba będzie przesłuchiwane.
3: Będzie doktor Emil Jędrzejewski dzisiaj przesłuchiwany.
2: Takie informacje dostałem przed wejściem do studia, że będzie dzisiaj przesłuchiwany. Chciałbym, żeby jak najszybciej zabezpieczyć wszystkie dowody, które wskaże lekarz.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Policja zatrzymała mężczyznę, który w nocy wszedł do tunelu metra na stacji Ursynów. Wyszedł na Służewiu i uszkodził zabezpieczenie elementu wentylacji, dowiedzieli się nasi dziennikarze. Od rana pociągi pierwszej linii metra kursują na stacjach Kabaty, Pole Mokotowskie. Służby techniczne sprawdzają, czy nie doszło do innych uszkodzeń. 4 kg narkotyków, grzyby halucynogenne i 75 sztuk nielegalnej amunicji wykryli policjanci ze Szczecina razem z tamtejszymi funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej. Po przejęciu przesyłki kurierskiej z 3 kg marihuany zatrzymali mężczyznę, który odpowie za handel zakazanymi substancjami. Zatrzymany trafił do aresztu.
0: Dziś, jako się rzekło, rozgrzewka właśnie przed apogeum temperaturowym, które w weekend w Polsce. 23 stopnie maksymalnie dziś na Suwalszczyźnie, do 26 w centrum, do 30 na zachodzie, 20 tylko nad samym morzem, wiatr słaby, no i cały czas słońce w roli głównej. A już teraz Elton John.

0: Goodbye Yellow Brick Road, kultowy song mistrza gatunku, piosenka Sir Eltona Johna. O poranku też do głowy może przyjść taka myśl o tym, czy jak myślimy, co czujemy, dlaczego tak właśnie się dzieje. Mechanikę działania ludzkiego umysłu w swojej książce zgłębia Paul Bloom, profesor uniwersytetów w Yale i Toronto. Z książki Psychika, historia ludzkiego umysłu dowiemy się, jak w mózgu rozwija się inteligencja, świadome przeżycie, jak działa świadomość i czy Freud miał rację, twierdząc, że wszystkich nas dręczą zakazane pragnienia. To historia ludzkiego umysłu opowiedziana przez najlepszego gawędziarza wśród psychologów. Potwierdza to w rozmowie z Kasią Chnat dr Michał Misiak, psycholog z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Paula Bluma poznałem na studiach psychologicznych i to był czas, kiedy wielką popularność miały te kursy online, tak zwane MOOC-i. I trafiłem tak na kurs Paula Bluma dotyczący psychologii właśnie. Taki wstępniak, który był oferowany studentom na Uniwersytecie Yale. Na podstawie tego kursu ta książka jest napisana. Od tego czasu śledzę działalność Paula Bluma i jestem jej wielkim fanem, bo naprawdę niewiele osób tak jak on potrafi przekazać wiedzę psychologiczną współcześnie.
2: On o trudnych rzeczach opowiada w taki sposób, jakby snuł taką opowieść, prawda?
1: Dokładnie tak. Jak przeglądałem tę książkę, jak ją czytałem, to miałem takie wrażenie, jakbym rozmawiał sobie z jakimś człowiekiem, który usiadł obok mnie w przedziale kolejowym i zaczął mi opowiadać, czym się zajmuje. I wydaje mi się, że taką właśnie konstrukcję ma ta książka, że jest to taka pogawędka z dojrzałym już profesorem psychologii, który chciałby tam trochę opowiedzieć, czym się zajmuje w pracy. Ale Paul Bloom, on tutaj robi pewną rzecz, której ludzie uczący psychologii nie zawsze mają ochotę robić. To znaczy on wchodzi trochę w polemikę z niektórymi podejściami. Kwestionuje Freuda. To się w Polsce szczególnie rzadko zdarza. Wprowadza dużo takiej psychologii międzykulturowej, gdzie w Polsce wydaje mi się, że nasi studenci jeszcze nie mają takiego styku z tą działką, jaki powinny mieć. Troszkę kontestuje neuronauki, które są bardzo, bardzo modne i przede wszystkim nie boi się spojrzeć krytycznie na własną działkę i porusza też temat tak zwanego kryzysu replikacyjnego, czyli takiego kryzysu, który dotknął niedawno psychologię społeczną i dotyczy tego, że nie wszystkie badania, nie wszystkie ich wyniki są tak doskonałe, jak kiedyś były prezentowane i nie wszystkie te efekty, które kiedyś odkryliśmy, współcześnie da się odtworzyć w badaniach.
2: Bardzo mnie zainteresował ten rozdział, który mówi o różnicach, o tym, na czym polega nasza wyjątkowość, jakby w obliczu tego, jak teraz dużo się mówi o neuroróżnorodności, ale też o różnorodności płciowej, to myślę, że to jest bardzo ważny wątek i bardzo ważny rozdział.
1: Dokładnie. To jest cechą charakterystyczną troszkę tej książki, że Paul Bloom może już sobie pozwolić na to, żeby poruszać również kontrowersyjne tematy. Nikt mu nie odbierze tych wszystkich jego zasług. Nie musi się martwić, że ktoś na niego spojrzy krytycznym okiem, bo on już jest jakby na tyle silną osobą w nauce, że może poruszać kontrowersyjne tematy, również te związane z płcią, z rasą. Tam jest dosyć duży też element w tej książce o tym, czy z psychologią kliniczną. To też są tematy, które budzą duże kontrowersje, ale Paul Bloom nie boi się ich dotykać.
0: Paul Bloom, Psychika, historia ludzkiego umysłu. Lektura dla tych, którzy chcą się dowiedzieć, dlaczego ludzie robią to, co robią, czują to, co czują i myślą to, co myślą. Polecamy. Śniadanie mistrzów, RMF Classic, teraz Bach i w tonacji C-dur słynne preludium mistrza baroku.

0: reklama.
1: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
3: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
4: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
5: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Jaka matka, taki synek, szlak by to... Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
9: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
10: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy!
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
0: Po reklamie.

Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii MK i Centrum Handlowym Forum w Koszalinie oraz w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: słynny hit Stonesów, Painted Black w symfonicznej aranżacji, to w produkcji Wednesday. Środowy poranek w RMF Classic. O poranku warto uważać na zdrowie. Słuchajcie, poranki to pora zwyżki kortyzolu. On przygotowuje ciało do działania, ale także zwiększa ryzyko problemów sercowo-naczyniowych niestety. Dlatego nie warto dodatkowo nakręcać się o poranku na przykład słodkościami. Słodzone kawy smakowe, słodkie wypieki, czyli wysoki cukier rano jest B. Z kolei napoje energetyczne o poranku mogą obciążać serce. To przez sól, tłuszcze, stymulanty podnoszące ciśnienie. No i picie kawy na pusty żołądek bez śniadania to też jest B. Może nam to rozregulować gospodarkę cukrową i szybko nas zmęczyć w ciągu dnia. Także bez śniadania dnia nie zaczynamy. To diktum warto wziąć całkowicie na serio.
1: Smakowita muzyka. Dobrze dobrane słowa. Śniadanie mistrzów w RMF Classic.
0: Idziemy w kolejne kaloryczne, dźwiękowe, muzyczne, filmowe ścieżki. Alan Silvestri teraz i Avengersi.

0: Jazzujący Dmitry Szostakowicz w śniadaniu mistrzów RMF Classic, 8:57 w tym momencie dokładnie sekund. Już za chwilę kolejne nasze fakty poranne i także aktualna prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt. Za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej. Świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
0: Punktualnie 9:00. Marlena Chudzio z najświeższymi faktami w RMF Classic.
15: W policji jest już mężczyzna, który wszedł do tunelu warszawskiego metra na stacji Ursynów. Został zatrzymany w rejonie stacji Służew. Uszkodził zabezpieczenie elementu wentylacji. Na miejscu pracowały służby techniczne, a kursowanie metra częściowo zostało wstrzymane. Na stacji Pole Mokotowskie są zaskoczeni warszawiacy, którzy musieli zmienić swoje poranne plany.
16: No nie udało się niestety. Do pracy nie zdążę. Spóźnienie będzie. Niestety. No, trudno. Dzień. Nie przewidziałam takiej sytuacji.
17: Jakaś jest informacja na miejscu?
16: Że stacja zamknięta do odwołania.
17: Będzie spóźnienie?
16: Będzie. Kol przez słuchawki.
18: Teraz mamy próbę matury w Technic Schools. O, mój autobus musi biegnąć.
15: Usłyszał nasz dziennikarz Michał Krasoń. Pociągi za chwilę powinny wrócić na trasy. Nowa propozycja Naczelnej Rady Lekarskiej. Lekarz może pracować maksymalnie 78 godzin tygodniowo, czyli 312 godzin w miesiącu. Taki zapis, jak ustalił nasz reporter, jest w propozycji, którą przed południem zaprezentuje Naczelna Rada Lekarska. Jest to odpowiedź na nieprawidłowości dotyczące młodego lekarza. obraża byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Do tego tematu wrócimy w Faktach o 10. Zmiany w opłatach za kurs reedukacyjny dla kierowców zatrzymanych pod wpływem alkoholu. Dziś weszło w życie rozporządzenie, które zmienia stawkę z 500 nawet do 2,5 tysiąca złotych. Tyle muszą zapłacić osoby, które straciły prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu albo narkotyków. Benjamin Kubiak-Piłat.
19: Podwyżka opłat z 500 do 2,5 tysiąca złotych ma być działaniem prewencyjnym i dodatkowym straszakiem na kierowców, którzy po spożyciu alkoholu chcą wsiąść za kierownicę. Dwudniowy kurs składa się z serii wykładów. Dodano punkt dotyczący wpływu alkoholu i innych środków na rozwój chorób sercowo-naczyniowych oraz chorób onkologicznych. Na takie szkolenia w Poznaniu zapisuje się nawet kilkaset osób rocznie.
20: Dwa lata temu przez cały rok zrobiliśmy tych kursów 47, przyszło na nie diabelska liczba 666 osób. W zeszłym roku tych kursów było 54, 781 osób, a do końca maja tego roku tych kursów było 26 i uczestniczyło w nich 365 osób.
19: Powiedział mi Włodzimierz Bogaczyk z poznańskiego WORD-u.
15: Na koniec budzące wyobraźnie fakty z kosmosu. Astronomowie odkryli dwie planety o niespotykanie niskiej gęstości, rzadsze nawet od waty cukrowej. Choć mają rozmiary zbliżone do rozmiarów Jowisza, są od niego około 30 razy rzadsze. Niezwykłe planety krążą wokół gwiazdy karłowatej, znajdującej się nieco ponad 1000 lat świetlnych od Ziemi, w południowym gwiazdozbiorze ryby latającej.
0: Przypominające cukrową watę wspomnianą chmury na polskim niebie, ale to nie one w przewadze, bo słońce dzisiaj w roli głównej, coraz cieplej. Do 30 stopni będzie dzisiaj na zachodzie, 23 na Suwalszczyźnie, do 26 w centrum, do 20 nad samym morzem. To jest tak zwana rozgrzewka przed temperaturowym apogeum w weekend. Thomas Newman teraz i nasza najpiękniejsza muzyka filmowa w RMF Classic przy śniadaniu mistrzów. Człowiek ringu, tak działa w tej oto produkcji.

0: panowie, Trevor Jones i Randy Edelman i muzyka z Ostatniego Mohikanina.
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
0: Fani piłki nożnej mają używanie. Trwa Mundial Mistrzostwa Świata organizowane po raz pierwszy w trzech krajach, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i Meksyku. Finał odbędzie się w Nowym Jorku. Szef FIFA Gianni Infantino właśnie ogłosił, iż trofeum triumfatorom Mistrzostw Świata wręczy prezydent Donald Trump. To 19 lipca na nowojorskim stadionie w New Jersey. Dziś na Mundialu Szwajcarzy mierzą się z Kanadą, Bośniacy z Katarczykami. Minionej nocy na naszego czasu Chorwaci pokonali Panamę 1-0, a bezbramkowy remis z Ganą zaskoczył Anglików. Polscy siatkarze przed własną publicznością rozegrają drugi turniej Ligi Narodów. Po pierwszym tygodniu zmagań podopieczni Nikoli Grbicia zajmują siódme miejsce w tabeli. Ich celem podczas rozgrywek w Gliwicach jest zapewnienie sobie awansu do turnieju finałowego. Dziś o 20:00 Polacy zagrają z Belgami, jutro z Turkami, w sobotę z Niemcami, a w niedzielę z Argentyną. W tym roku Liga Narodów jest przygotowaniem siatkarzy do najważniejszej imprezy sezonu, do wrześniowych Mistrzostw Europy, w których biało-czerwoni bronią tytułu i będą mieli pierwszą okazję na wywalczenie przepustki na igrzyska w Los Angeles. Już niebawem fanom tenisa emocji dostarczy wielkoszlemowy Wimbledon. Organizatorzy ogłosili listę rozstawionych zawodniczek i zawodników. Iga Świątek, broniąca tytułu, zagra z numerem 3, a Maja Chwalińska, rewelacja tegorocznego French Open, otrzymała dziką kartę i została rozstawiona z numerem 20. Trzymamy mocno kciuki za nasze polskie rakiety. Wielkoszlemowy turniej na kortach Wimbledonu ruszy w najbliższy poniedziałek. Tymczasem chyba nowa piękność Grace Jones, Astor Piazzolla, I've seen that face before.

0: Jaka przyjemna o poranku muzyka, prawda? Cóż za piękny dzień i z tej produkcji temat, za którym stoi Nat Heller. Wakacje tuż, czy macie wakacyjne plany? Bo my owszem mamy i są to plany filmowe. W Polskę ruszymy i na naszej wakacyjnej trasie będziemy tworzyć filmową mapę Polski. Chcemy odwiedzić miejsca, które były planami filmowymi kiedyś. Poznamy ich historię, sprawdzimy, jak mieszkańcy wspominają produkcję, czy kinowego hitu, czy jakiegoś serialu kręconego właśnie w ich miejscowości, w ich stronach, a chcemy to wszystko razem z wami odkrywać, dlatego piszcie do nas o tym, czy gdzieś w waszych stronach kręcono kiedyś jakiś film albo serial i co się tam wtedy działo. Zgłaszajcie miejscowości, najlepiej przekonująco, byśmy właśnie do was przyjechali z naszym mobilnym radiowym studiem.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Szukamy miejsc, które zapisały się w historii kina.
0: Na wasze propozycje, na wasze zgłoszenia cały czas czekamy na rmfclassic.pl. Filmowa mapa Polski. I uwaga, bardzo ważny anons teraz. Ogłoszenie pierwszego miasta, które odwiedzimy wakacyjnie już dzisiaj. Łukasz Ichnat w programie koło 12.30. Nasłuchujcie. Max Steiner tymczasem. Kraina wiecznego szczęścia w naszym radiowym porannym kinie.

0: The Canon D-dur Johanna Pachelbela, śniadanie mistrzów RMF Classic, 26,5 minuty po dziewiątej. Już za chwilę nasze kolejne najświeższe fakty w RMF Classic i prognoza pogody. Coraz cieplejszy czerwcowy, środowy poranek.
1: Reklama.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
3: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
4: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
3: Wspaniale się to ogląda.
4: A jak smakuje?
3: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
6: jest! Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Po reklamie.

0: 9.30, Marlena Chudzio i Fakty w RMF Classic.
1: Utrudnienia w Warszawie. Pociągi linii metra N1 kursują tylko na odcinku Młociny Politechnika. Z ruchu wyłączono 10 stacji. Metro Warszawskie przekazało, że systemy alarmowe wykryły osobę niepożądaną w tunelach. Jak informowaliśmy w Faktach, człowiek został zatrzymany przez patrol policji na stacji Służew. Okupowany Sewastopol jest całkowicie pozbawiony prądu po ataku dronów, przekazał gubernator krymskiego miasta Michał Razwożajew. Według relacji świadków przez całą noc na Krymie słychać było silne eksplozje. Głównym celem ataku miała być Bałakławska elektrownia w Sewastopolu, jedna z kluczowych na Krymie. Future, przyszłość, to hasło tegorocznego festiwalu Lalka nie lalka, który dziś rozpoczyna się w Białymstoku i potrwa do soboty.
2: Zastanawiamy się nad tym, jak ta przyszłość wykorzystuje nowoczesne technologie. Jak nowoczesne technologie wspomagają artystów lalkarzy w budowaniu dzieł teatralnych. Nie tylko teatralnych. Drugie hasło, które towarzyszy mi i taka refleksja, to interdyscyplinarność.
1: Mówił szef Akademii Teatralnej w Białymstoku, profesor Artur Dwulit. Wstęp na spektakle i wydarzenia towarzyszące jest bezpłatny. W programie jest ponad 30 wydarzeń. Spektakle z Polski i z Europy.
0: Polska pod wpływem wyżu z nad Niemiec, z północnego zachodu napływa do nas bardzo ciepłe powietrze polarne, morskie efekty czujemy. Zbliżają się rekordowe upały. Dziś na razie do 23 na Suwalszczyźnie, do 26 w centrum, do 30 na zachodzie. Nad morzem maksymalnie 20 stopni Celsjusza. A już teraz Ben E. King. Stand by me. 9.32 minuty. Środowe, czerwcowe śniadanie mistrzów. RMF Classic.

0: główny temat tej produkcji 1670. Lubiany, ceniony, rodzimy serial i muzyka filmowa Jerzego Rogiewicza. Poranek środowy, czerwcowy w RMF Classic Śniadanie Mistrzów. Działamy na antenie, ale także w sieci, w socialach, dołączając wizję na naszym kanale YouTube RMF Classic. Jest już dostępny kolejny odcinek podcastu Kajach zaprasza. Kajach rozmawia tu z wyjątkowymi gośćmi. W sobotę minioną gościem Kajach był Kuba Badach.
1: Ewa Bem postanowiła postawić na nową energię i wybrała sobie takich dwóch młodocianych jak my.
2: Tak.
1: Była to płyta, mówię tak, myślę nie, od której nie byłam się w stanie odkleić chyba przez 2-3 lata. Wszędzie mi towarzyszyła. Nawet na basenie, słuchaj. Po prostu tak straszliwie, ale żeby było śmiesznie, już to gdzieś kiedyś powiedziałam, że bardziej mi się podobały twoje piosenki.
2: A widzisz, kocham.
1: Mówię tak, myślę nie. Ale to jest tak śmieszne.
2: Ale to była tak świetna rzecz i szczerze mówiąc, no ja będę wdzięczny, Ewie, ja do końca życia za to, że ona, wiesz...
1: Stop, napad na serce, stój,
2: nie ruszaj się, anioł za serce. Tak, moją
1: część... Fantastyczna, z genialnymi tekstami Onufrego,
2: Onufrowicza i Katarzyny, tak, bo ty połowę napisałaś,
1: ja zakochana w Onufrze byłam po prostu...
2: To się zniemożeń, jak jesteś taka... A nie, czekaj.
1: Książki teraz.
2: On książki pisze.
1: Pisarzem.
0: Tak ta rozmowa przebiegała. Całą rozmowę Kajach z Kubą Badachem znajdziecie na naszym kanale YouTube RMF Classic. Kolejny odcinek cyklu w sobotę o 10 na YouTube. Natomiast na antenie RMF Classic o godzinie 11 w najbliższą sobotę polecamy, zapraszamy. Nie może czekać mobilna Donna, la Donna e mobile z Rigoletta Giuseppe Verdiego.

0: Reklama. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
2: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.

Clair Obscure Expedition 33 z tej produkcji piosenka. Kończymy śniadanie mistrzów RMF Classic. Na koniec jeszcze wisienka na torcie. Bilety, bilety zapowiadane wcześniej. Za nami pokazy w Gliwicach, przed nami jeszcze pokazy w Gdańsku. Kultowy musical Andrew Lloyda Webbera The Phantom of the Opera przypomina się tym razem w monumentalnej, arenowej odsłonie. Przepych dekoracji, scenografii, multimediów, a w tym wszystkim jeszcze genialne frazy muzyczne. To naprawdę wyjątkowy upór w operze, w mega skali. Wizytówka musicalowego gatunku Phantom of the Opera w monumentalnej odsłonie prezentuje się w Gdańsku od wczoraj jeszcze do najbliższej niedzieli i właśnie na pokaz w niedzielę. O 19.30 w Ergo Arenie mamy dla Was teraz podwójne bilety. Tylko brać redakcja@rmfclassic.pl. Piszcie w tytule, umieszczając upiora w operze. Tyle ode mnie dziś. Dariusz Stańczuk, dziękuję. Za chwilę Kasia Chnac z plecakiem w paśmie konkursowym RMF Classic.

Boisz się zakupu używanego samochodu? Niepotrzebnie. Wybierając używaną Toyotę lub Lexusa możesz zyskać nawet do 10 lat gwarancji lub do 185 tysięcy kilometrów przebiegu. Niezależnie od tego, czy szukasz miejskiego auta, rodzinnego SUV-a czy komfortowej limuzyny, postaw na sprawdzony samochód z gwarancją. Toyota i Lexus używane. Pewny wybór na lata. Odwiedź nasz salon Toyota Kamiński Konin przy ulicy Spółdzielców 15. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie corocznych lub co 15 tysięcy kilometrów przeglądów serwisowych oraz spełnienie wymagań programu Gwarancja Relax.

0: Reklama.
1: Co może się zdarzyć z rodziną, kiedy żona po 50 latach małżeństwa nagle ogłasza, że chce rozwodu? Wspaniałe horyzonty. Wybuchowa sztuka Amerykanki Bess Wall po raz pierwszy w Polsce. Grają Zborowski, Zajączkowska, Figura, Łukaszewicz, Barczak, Chapko i Piotrowski. Reżyseria Rafał Szumski. Już od 6 listopada w Teatrze Szóste Piętro. Bilety na teatrszóstepiętro.pl. Zapraszam, Michał Żebrowski.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.

0: Jest 10:00, słuchacie RMF Classic, czas na najświeższe fakty. Marlena Chudzio.
1: Kolejne kroki prawne dotyczące wyjaśnienia afery w Szpitalu Południowym zapowiadał w porannej rozmowie w RMF FM minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: Nie wolno nam tego lekceważyć. Sprawa jest zbyt poważna.
1: Gospodarz rozmowy Tomasz Terlikowski teraz o tym, co udało mu się ustalić.
3: Sprawa jest pod nieustającą kontrolą. Jeszcze dzisiaj minister ma spotkać się z prokurator nadzorującą to śledztwo, ale to nie jedyne działania.
2: Rozpoczęła się w prokuraturze kwerenda. Wszystkie sprawy, które dotyczyły zgonów w tym szpitalu, a trafiały do prokuratury, będą przeglądane raz jeszcze. To będzie działanie kompleksowe.
3: Dzisiaj, o czym mówiłem już w faktach, ma zostać także przesłuchany lekarz sygnalista.
2: Takie informacje dostałem przed wejściem do studia, że będzie dzisiaj przesłuchiwany. Chciałbym, żeby jak najszybciej zabezpieczyć wszystkie dowody, które wskaże lekarz.
3: Przesłuchany w tej sprawie powinien zostać także prezydent Warszawy, wobec którego w przestrzeni publicznej także formułowane są zarzuty.
2: Myślę, że to jest absolutny element śledztwa, że on musi złożyć te zeznania.
3: Minister Żurek jest natomiast przeciwny odwołaniu minister zdrowia.
2: To nie jest dobre, kiedy podejmujemy decyzję pod emocji. Akurat ta minister zdrowia chce całkowicie zreformować system.
3: Ale ta decyzja i tak, co podkreślał Żurek, należy do premiera.
1: Przypomnę, w wywiadzie dla Kanału Zero lekarz Emil Jędrzejewski, który pracował w placówce na Ursynowie, twierdzi, że wiele decyzji w Szpitalu Południowym było podejmowanych poza jakimikolwiek procedurami. Samorząd lekarski chce zaproponować zmiany w czasie pracy lekarzy. Swoje propozycje przed południem zaprezentuje Naczelna Rada Lekarska. Propozycję Rady poznał Michał Dobrołowicz.
4: Górny limit czasu pracy absolutnie każdego lekarza w Polsce, niezależnie od tego, w ilu miejscach pracuje. Tak to tłumaczy prezes Rady Łukasz Jankowski.
5: Chcemy dzisiaj rozmawiać z rządem i z ministerstwem o takim właśnie ograniczaniu czasu pracy i wprowadzaniu alertów, kiedy lekarz zadany czas pracy by przekraczał, a dziś lekarze kontraktowi są tak naprawdę bez żadnej kontroli, mogąc pracować ciągiem przez wiele godzin.
4: A właśnie na podstawie kontraktów, czyli poza etatem, pracuje teraz większość, prawie 2/3 lekarzy specjalistów w Polsce. Medycy chcą górnego limitu czasu pracy, a Ministerstwo Zdrowia z drugiej strony zapowiada powrót do prac nad górnym pułapem zarobków lekarzy na kontraktach. Ten temat ma pojawić się dzisiaj w południe w czasie posiedzenia Zespołu Trójstronnego do Spraw Ochrony Zdrowia.
1: Od północy obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia, które ustanawia nową kwotę za kurs reedukacyjny dla pijanych kierowców. Wzrost z 500 do 2500 zł za 2 8-godzinne serie wykładów. W faktach RMF Classic pytamy o kierowców jeżdżących pod wpływem alkoholu.
6: Bardzo dobra wersja i uważam, że jeszcze powinno być większe kary.
7: Jeszcze dla tych, którzy jeżdżą po alkoholu.
6: Dla tych, którzy jeżdżą po alkoholu. Za dużo wypadków. Giną tylko ludzie niepotrzebni z tego tytułu. A dorośli ludzie powinni brać odpowiedzialność za to, co robią, za swoje czyny. Także kary powinny być zdecydowanie wyższe.
8: Jak ktoś pije i wsiada za kierownicę, to już powinien mieć dożywotni zakaz. Tak naprawdę. Albo nawet powinny być kary więzienia, bo jestem kompletnym przeciwnikiem.
9: Sam bat może przestraszyć i bardzo dobrze. Na pewno zmniejszy ilość takich kierowców wsiadających za kółko. Ale dobrze byłoby również tych, którzy wsiadają, jeszcze lepiej pewnie kontrolować i łapać.
1: Usłyszał w Poznaniu nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Piżama, kapcie, pluszak i latarka. Taki zestaw przyda się uczestnikom nocnego spaceru piżamowców, który już w sobotę wystartuje w Suchej koło Zielonej Góry. To już 11. edycja wydarzenia, które od lat przyciąga całe rodziny. Uczestnicy wyruszą na 2-kilometrowy spacer leśnymi ścieżkami, a po powrocie będzie czekać na nich ognisko z kiełbaskami, karaoke i nocny turniej piłkarski.
0: Kolejne fakty u nas znów za godzinę, wtedy wróci Marlena Chudzio, a ja teraz zapraszam jeszcze na prognozę pogody. Pogodnie i słonecznie dzisiaj z wysokimi temperaturami. Na Suwalszczyźnie 23 stopnie, 26-27 w centrum, do 30 na zachodzie kraju. Chłodnie tylko nad samym morzem, tam w okolicach 20 stopni. Wiatr dzisiaj słaby, na północy okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. A w kolejnych dniach aż do niedzieli dużo słońca i gorąco. 4 minuty po 10:00, Katarzyna Chnat, dzień dobry. No jak już mówiłam, pogoda wakacyjna, więc i klimat u nas w RMF Classic letni. A my zaczynamy teraz program z konkursem Plecak pełen pomysłów, więc będą zagadki i sporo propozycji kulturalnych. A do tego mnóstwo najpiękniejszej muzyki filmowej. Na początek fragment koncertu fletowego E-moll, Saverio Mercadante, grają i soli Stivenetti, a solo na flecie Jean-Pierre Rampal.

muzyka z serialu The High Chaparral to za nami w RMF Classic, a my rozkręcamy program Plecak pełen pomysłów i mam sporo kolejnych zagadek dla Was. Dokąd dzisiaj się wybierzemy, okaże się już niebawem, a dla biorących udział w konkursie oczywiście są nagrody. Mam też inne niespodzianki, będą bilety na piękny koncert nad morzem i powiemy też o planach naszej filmowej mapy Polski RMF Classic. Jakie miasto odwiedzimy jako pierwsze? Ogłosimy to po godzinie 12. A na razie zapraszam na spotkanie z muzyką. Za chwilę u nas temat z filmu Gladiator. Będzie też fragment soundtracku z filmu Kraina Lodu 2, tak dla ochłody. A teraz Alicia Keys i piosenka z filmu Seks w Wielkim Mieście 2.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bavaria Motors Gdańsk zaprasza.
2: Uwaga Nysa! 27 i 28 czerwca letni kiermasz kwiatów i roślin ogrodowych. Szałwie, lawendy, kocimiętki i wiele innych bylin prosto od producentów. Wstęp wolny. Hala sportowa w Nysie, ulica Sudecka 23.
3: Reklama.
4: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SP ZOO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.

0: Tematy kulturalne RMF Classic.
1: Na początek Bielsko-Biała, bo tam rozpoczął się Preisner Scoring Competition 2026, czyli międzynarodowy festiwal i konkurs dla młodych twórców muzyki filmowej, powołany do życia z inicjatywy Zbigniewa Preisnera. Festiwal rozpoczął się 23 czerwca i potrwa do 27 czerwca i zakończy się w tym dniu pięknym koncertem zatytułowanym My Life Preisner's Music, zapowiada Zbigniew Preisner.
2: Otworzy koncert finałowy, kompozycja, która wygra ten festiwal, a potem zagram ja swoją muzykę filmową, to się nazywa My Life, ale, że tak powiem, symfoniczna wersja, nie fortepian, tylko symfoniczna wersja. To będzie to taki teatr muzyczny. Ja zawsze na bazie tych kompozycji, które gram, próbuję stworzyć jakby taką wartość dodaną, to znaczy, żeby na tym koncercie ludzie nie muszą znać filmów, nie muszą pamiętać tych filmów, nie muszą pamiętać tej muzyki, mogą ją słuchać po raz pierwszy, ale próbuję tak ułożyć ten koncert, żeby to był jak spektakl teatralny, taki muzyczno-wokalny.
1: A ten koncert 27 czerwca w hali widowiskowej pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Więcej o tym przeczytacie na rmfclassic.pl. Kto natomiast 11 lipca będzie w Warszawie, to koniecznie trzeba wybrać się na koncert zatytułowany Ogniem i muzyką. Filmowe światy Krzesimira Dąbskiego. To będzie symfoniczna podróż przez najsłynniejsze tematy filmowe tego kompozytora, mistrza polskiej muzyki filmowej. Usłyszymy tematy z takich filmów jak Ogniem i mieczem, Stara baśń, W pustyni i w puszczy, 1920, Bitwa warszawska. Będą też muzyczne niespodzianki z innych znakomitych realizacji kompozytora. Wszystko na żywo w symfonicznej odsłonie z rozmachem, liryzmem i emocjonalną siłą. Ogniem i muzyką, filmowe światy Krzesimira Dąbskiego, 11 lipca o 19 na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
1: jest fresh. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.
4: Jest 10:41 w RMF Classic. Gramy najpiękniejszą muzykę filmową i umilamy Wam czas przy różnych obowiązkach. A w najbliższych minutach będzie muzyka Daniela Bluma z filmu Tulipany, wcześniej motyw z Parku Jurajskiego, a teraz Lady Gaga z piosenką, która pojawia się też w drugiej części filmu Diabeł ubiera się u Prady.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku i Gdyni.
2: Historii tego kraju. O jakim miejscu mowa? Próbujcie zgadnąć. Kolejne podpowiedzi pojawią się już niebawem, a nasz formularz znajdziecie na rmfclassic.pl. Teraz wracamy do muzyki. Temat z przewodnika po orkiestrze Benjamina Britena zabrzmi. Gra Królewska Orkiestra Symfoniczna z Liverpoolu, a prowadzi Libor Peszek.

0: To była muzyka z filmu Pani Zemsta. A z nami pani Marlena Hudzio w Faktach RMF Classic. Co nam szykujesz?
1: Będzie o przyszłości, która czeka Dawida Kacprzyka, lekarza, o którym jest ostatnio głośno. Sprawą zajmuje się dzisiaj Naczelna Rada Lekarska.
0: Szczegóły za chwilę, zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
14: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
13: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
0: Jest 11, czas na kolejne fakty RMF Classic, które przygotowała i przedstawi Marlena Hudzio.
1: Wniosek o zawieszenie prawa wykonywania zawodu przez Dawida Kacprzyka złoży dzisiaj Naczelna Rada Lekarska. Właśnie ten młody medyk, były radny Koalicji Obywatelskiej, w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. W czasie dyżurów, jak ujawniały media, prowadził działalność polityczną. Wiele decyzji na jego oddziale miało być podejmowanych poza procedurami, zarówno medycznymi, jak i prawnymi. Michał Dobrołowicz, nasz dziennikarz, ustalał, kiedy sąd lekarski podejmie decyzję w sprawie przyszłości lekarza.
15: Trwa co najmniej kilka tygodni, tak opisuje to prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski.
16: Lekarz, stając przed sądem lekarskim, ma oczywiście prawo do obrony, powoływania świadków, przedstawiania dowodów. Nasze postępowania są zwykle szybsze niż trwające przed sądami powszechnymi. Głównym problemem jest tutaj czas pracy i ewentualne opuszczenie dyżuru medycznego, co jest naganne, wywołuje nasze oburzenie i powinno być piętnowane.
15: Sąd lekarski może zdecydować o upomnieniu, o naganie, o zakazie pełnienia funkcji kierowniczej, a nawet o odebraniu prawa wykonywania zawodu lekarza, jeśli potwierdzą się poważne zarzuty. Jak ustaliłem, jeszcze dzisiaj może zapaść decyzja o wykluczeniu lekarza Dawida Kacprzyka z warszawskiej Izby Lekarskiej.
1: W Krakowie rozpocznie się za chwilę jedna z dwóch zaplanowanych na dziś sesji Rady Miasta. Radni zdecydują o udzieleniu władzom miasta absolutorium oraz wotum zaufania. Tyle, że dwóm różnym osobom. Sytuacja jest niestandardowa. Dlaczego? O tym nasz reporter Paweł Konieczny.
17: Przede wszystkim dlatego, że w maju odwołano ze stanowiska Aleksandra Miszalskiego, a radni oceniają wykonanie budżetu za jego prezydentury. Podczas drugiej sesji, która zaplanowana jest na 14, odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy za ubiegły rok. Tu sytuacja jeszcze ciekawsza, bo tradycyjnie po tej dyskusji odbywa się głosowanie nad wotum zaufania. To skierowane będzie już do komisarza, który pełni obowiązki prezydenta miasta. Zatem podczas dzisiejszych sesji dwa głosowania wyjątkowo dotyczą różnych osób. Absolutorium może otrzymać Aleksander Miszalski, a wotum zaufania Stanisław Kracik.
1: Spółka Centralny Port Komunikacyjny wypłaca właścicielom nieruchomości zaliczki na poczet odszkodowań za ich przyjęcie. Dotychczas spółka otrzymała 225 wniosków, z czego 180 zostało już zrealizowanych, przekazała firma. 15 maja minister finansów i gospodarki wydał decyzję, która sprawiła, że lokalizacja nowego lotniska i węzła komunikacyjnego stała się ostateczna. Od tego momentu właściciele mają 120 dni na opuszczenie swoich nieruchomości, wskazał CPK. Do amerykańskich kin pojutrze wchodzi ikona mody. Rolę kobiety, która przyjeżdża do Paryża i słyszy wstrząsającą lekarską diagnozę, gra Angelina Jolie. Grając ją, myślałam o mojej mamie i o tym, jak bardzo ten film byłby dla niej wsparciem, kiedy to przechodziła. Kiedy tam siedzisz na tym krześle, czy to rak, czy cokolwiek innego, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, wszyscy mamy tak samo, gdy otrzymujemy wiadomość, która zmienia nasze życie. Jak się z tym zmierzyć, mówiła aktorka. W Polsce można ten film zobaczyć w streamingu.
0: A na kolejne fakty zapraszamy do RMF Classic znów za godzinę. Sprawdzam teraz, co na mapie pogody. Środa pełna słońca w całym kraju. Do końca dnia bez deszczu i bardzo ciepło. Temperatura maksymalna od 23 stopni na Suwalszczyźnie, przez około 26-27 w centrum, do 30 na zachodzie kraju. Wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Kolejne dni aż do niedzieli nadal z dużą ilością słońca i wysokimi temperaturami.
2: RMF Classic. Dobrze towarzyszy.
7: Witam, mówi Aga Zarian.
18: Hi, this is Cher.
7: Nazywam się Marla Rodowicz.
19: Hi, this is Katie Melua.
7: Tu Kaja. Słuchacie RMF Classic.
2: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Lopat in I Love You, Tokio z filmu Wielki Marci. 10 minut po 11, słuchacie RMF Classic, a my serwujemy Wam najpiękniejszą muzykę filmową i pobudzamy Waszą kreatywność zagadkami w zabawie Plecak pełen pomysłów. W tej godzinie będzie też propozycja koncertowa i bilety na piękne wydarzenie, więc słuchajcie uważnie. A na razie mam kolejną wskazówkę dla grających w naszej zabawie.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: A dziś już wiecie, że wybieramy się na zachód do jednego ze stanów USA, który ma jeden z najpiękniejszych terenów naturalnych tego kraju. Słynie z gór, lasów i parków narodowych, ale pogoda zmienia się tam błyskawicznie, dlatego jadąc tam trzeba spakować wygodne trekkingowe buty, kurtkę z kapturem, polar lub ciepłą bluzę, termos i plecak na jednodniowe wypady. Zatem dokąd to my się udajemy? To jest pytanie główne w naszym konkursie. Zachęcam do zgłaszania się i wypełniania formularza konkursowego, który znajdziecie na rmfclassic.pl. I nie zapomnijcie kreatywnie odpowiedzieć na drugie pytanie, które znajdziecie w formularzu. A my teraz obieramy kurs na Grand Line.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy.
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Zanim ruszycie w wakacyjne podróże, ruszajcie do Toyota Walder z dziećmi. Zapraszamy 28 czerwca na niedzielną giełdę samochodową. Na miejscu auta nowe i używane z gwarancją. Dla dzieci dmuchańce, słodkości i wakacyjne prezenty. Czekamy w niedzielę w Toyota Walder w Chwaszczynie i Rumi.
0: Reklama.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy.
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój formów, witamin, różne rodzaje, 330 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką mieszanka orzechowa Bacador, 200 gramów, 9,99 za sztukę. A akcje kończą kabanosy Exclusive paluszki Tarczyński, 95 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Po reklamie.

24 minuty po godzinie 11. Wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. Za chwilę u nas Alexis French i These Days, a teraz fragment z drugiej suity na orkiestrę jazzową Dmitra Szostakowicza. Gra orkiestra Concertbau, a prowadzi Ricardo Szai.

Alexis French, jego These Days to za nami, a w RMF Classic możecie liczyć nie tylko na doskonałą muzykę, ale też na ciekawe propozycje kulturalne. Jak wiecie, od 2 do 7 lipca nad morzem odbędzie się kolejna edycja Baltic Opera Festival. Centralnym jej punktem będzie Walkiria Ryszarda Wagnera, prezentowana w 150. rocznicę światowej prapremiery jego słynnej tetralogii. W wyjątkowej przestrzeni Sopockiej Opery Leśnej widzowie zobaczą inscenizację Opery Narodowej w Kopenhadze. To monumentalne dzieło Wagnera, które łączy mitologię z dramatem zakazanej miłości, wykracza poza ramy opowieści o bogach. Wagner tworzy tu uniwersalną refleksję nad władzą, moralnością i kryzysem autorytetów. A dzięki naturalnej scenerii Teatru Natury, ta blisko 5-godzinna opowieść o kruchym porządku świata zyska niezwykłą symboliczną siłę. A my chcemy Was zaprosić na to wydarzenie, no i mamy podwójne bilety. Walkiria Wagnera 2 lipca w Operze Leśnej w Sopocie. Jeśli chcecie zdobyć zaproszenia na to wydarzenie, to piszcie w tej sprawie do nas na adres redakcja@rmfclassic.pl. W tytule maila wpiszcie Walkiria. Wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. Za chwilę dźwięki z filmu Grzesznicy, a teraz temat z produkcji zatytułowanej Za garść dolarów i muzyka Ennio Morricone.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 195 zaprasza.
2: Reklama.
3: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
6: Na stres, na korki, na deadline'y działa. RMF Classic.

0: Art Day Suonatori wykonali fragment pierwszego koncertu skrzypcowego Antonio Vivaldiego, a my wracamy do konkursu podróżniczego i inspirujemy Was do ciekawych podróży w RMF Classic.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic.
0: Ta zabawa, przypomnę, polega na tym, że opowiadając o jakimś miejscu, podpowiedzią są rzeczy, jakie wrzucamy do naszego wirtualnego plecaka, a które mogą się przydać tam, gdzie chcemy się wybrać. Natomiast podpowiedź jest taka, że region, o którym dzisiaj myślę, słynie między innymi z owoców morza i azjatyckiej kuchni. Choć przypomnę, jesteśmy w jednym ze stanów USA. A stan ten znany jest również z łososia i ostryk, a dzięki silnym wpływom azjatyckim można tam również zjeść świetny ramen i sushi. Dlatego wybierając się do tego stanu i do tego miasta, warto wziąć ze sobą małe sztućce turystyczne lub pałeczki wielorazowe i może jeszcze zapas leków żołądkowych, no i na pewno luźniejsze ubrania, bo porcje bywają tam spore w restauracjach. Zatem dokąd się dzisiaj wybieramy? Jeśli wiecie, to wpisujcie odpowiedzi w formularz. Czekam jeszcze przez chwilę w naszym konkursie, bo finał około 13:30, a wszystkie szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl. Podpowiem jeszcze, że Elvis Presley też bywał w tym mieście. Najsłynniejsza jego wizyta miała miejsce 21 grudnia 1970 roku, kiedy to muzyk spotkał się tam z prezydentem. A teraz Elvis Presley zaśpiewa u nas w RMF Classic.

Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Michał Lorenz i muzyka z filmu 300 mil do nieba. A nam zostało 3 minuty do 12. Z nami jest już Marlena Chudzio. Co w faktach?
1: W faktach uf jak gorąco. Będziemy rozmawiać z tymi osobami, które nie mogą się w chłodnym biurze schronić przed tym, co jest na zewnątrz.
0: Szczegóły za moment. Zostańcie z nami.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49.

0: kilogram oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
12: Po reklamie. Jest 12, słuchacie RMF Classic. Czas na najświeższe fakty. Ma je dla nas Marlena Chudzio.
13: Politycy koalicji rządzącej domagają się większej odpowiedzialności Ministerstwa Zdrowia w sprawie afery dotyczącej Szpitala Południowego w Warszawie. Koalicjanci są zdziwieni, że Jolanta Sobierańska-Grenda od trudni nie zabrała głosu.
14: Też jestem zdziwiony, dlatego że minister zdrowia w tej arcytrudnej sytuacji, która ma miejsce dzisiaj, powinien być arcyaktywny, żeby nie powiedzieć nadaktywny. Natomiast no tutaj widać, że pani minister wybrała inną formułę.
13: Powiedział poseł Lewicy Tomasz Trela, który podkreślił jednocześnie, że odpolitycznienie resortu zdrowia nie było dobrym pomysłem. Tego samego zdania jest Marek Sawicki z PSL-u.
15: Dzisiaj mamy apolityczną minister zdrowia, która miała zająć się strukturyzacją szpitalnictwa i szeroko pojętych usług medycznych. Rok czasu już chyba mija od jej powołania i jakoś efektów tej pracy nie widać.
13: Koalicjanci mówią wprost, że jeśli premier zdecyduje się na rekonstrukcję rządu, to do kierownictwa Ministerstwa Zdrowia powinni wrócić przedstawiciele poszczególnych ugrupowań. W prokuraturze okręgowej w Warszawie właśnie ma rozpoczynać się przesłuchanie sygnalisty, byłego pracownika Szpitala Południowego. W ostatnich tygodniach Ukraina zintensyfikowała niszczenie rosyjskiej logistyki. W wyniku nocnego zmasowanego ataku dronów na infrastrukturę energetyczną, jak informowaliśmy w faktach, okupowany Sewastopol został całkowicie pozbawiony prądu. Wiele miast w Rosji mierzy się z kryzysem paliwowym.
16: Zarówno chodzi o to, żeby uderzyć w zaplecze logistyczne rosyjskie, żeby poważnie utrudnić funkcjonowanie, operowanie rosyjskich oddziałów na linii frontu, a z drugiej strony właśnie stworzyć te elementy wewnątrz Rosji, które by zwiększały nacisk tak naprawdę na Kreml, żeby szukać jednak próby zamrożenia tego konfliktu, ale również pokazywały zagranicy, pokazywały Europie, pokazywały Stanom Zjednoczonym, administracji Trumpa, jak rośnie skuteczność ukraińska.
13: Wyjaśnia Marek Menkiszak, kierownik zespołu rosyjskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. Wczoraj siły operacji specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowały o zniszczeniu mostu kolejowego nad kanałem północno-krymskim. Pełnił on funkcję strategicznego szlaku wojskowego, logistycznego armii rosyjskiej. Senat rozpoczął posiedzenie, na którym zajmie się ustawą o statusie osoby najbliższej, formalizującą związki jednopłciowe. Izba będzie też pracować nad ustawą o zakazie patostreamingu oraz nad ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Do Polski dotarła fala upałów. Ponad 34 stopnie mogą dziś pokazać termometry na zachodzie kraju. W Łodzi temperatura sięga już ponad 26 stopni. Reporterka Agnieszka Wyderka sprawdziła, jak radzą sobie ci, którzy pracują na zewnątrz.
17: Te upały bardzo się dają pani we znaki?
18: Dają. Nie da się ukryć. Przed słoneczkiem się chowamy, ale to daje popalić.
17: Da się jakiś taki strój dla budowlańca chłodniejszy zorganizować?
19: Nie da się ubrać krótkie spodenki, nie da się ubrać t-shirt jakiegoś wyciętego, bo to jest niezgodne z bezpieczeństwem pracownika.
17: Te najbliższe dni są zapowiadane takie powyżej 30 stopni u nas. To pani...
18: Tak. Nocą handlować. Muszę afisz wystawić, że zmiana nocna.
13: Czy zimno, czy gorąco, zawsze ponarzekać można, a teraz więcej szczegółów o pogodzie.
12: Marlena Chudzia natomiast wróci w kolejnych faktach o 13. No tak, środa z piękną pogodą w całej Polsce, chociaż nie wszyscy będą zachwyceni tymi upałami, jakie przed nami. Ale dziś jeszcze nie tak strasznie, w sensie nie aż tak gorąco. Na termometrach od 21 stopni teraz na Suwalszczyźnie przez około 25-26 w centrum, do 34 na zachodzie, tam maksymalnie dzisiaj, jeżeli chodzi o temperatury, więc kto szuka ochłody, to znajdzie nad samym morzem, tam nieco chłodniej.
20: RMF Classic. Tylko dla twoich uszu.
21: Tu Włodek Pawlik.
22: Malarzysko Piotr Paleczny.
23: Mówi Adam Makowicz.
24: Nazywam się Rafał Blechacz.
25: Mówi Leszek Możdżer. Słuchacie RMF Classic.

To była muzyka z filmu Thunderbolts w RMF Classic. Już po 12 rozpoczynamy kolejną godzinę z najpiękniejszą muzyką filmową i zagadkami w konkursie Plecak pełen pomysłów. Dzisiaj kolejne miejsce do odgadnięcia i kolejne plecaki podróżne do wygrania w barwach RMF Classic. Ponadto w tej godzinie ogłosimy, które miasto jako pierwsze odwiedzimy w ramach wakacyjnej akcji Filmowa Mapa Polski RMF Classic. Jeżeli zgłaszaliście swoje propozycje, to słuchajcie uważnie. Około 12:30 dowiecie się, czy to właśnie wasze zgłoszenie zostało wybrane jako pierwsze. Poza tym w konkursie Plecak pełen pomysłów mamy dla was kolejne wskazówki, które pomogą wam udzielić poprawnej odpowiedzi na nasze dzisiejsze pytanie. A kto już czuje smak zwycięstwa, to pewnie zaśpiewa teraz razem z grupą Queen. We are the champions. Tego też wam życzę, nie tylko jeśli chodzi o naszą zabawę.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Halo Częstochowa! Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.
0: Reklama.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy!
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Po reklamie.

Słuchajcie, RMF Classic, jest 23 minuty po godzinie 12. Wracamy na ścieżkę dźwiękową. Już za chwilę pierwsza suita orkiestrowa C-dur Jana Sebastiana Bacha we fragmencie w wykonaniu Academy of St. Martin de Fields pod batutą Sir Neville'a Marinera. A teraz zabrzmią Planety, op. 32, część 4, Jowisz Gustawa Holsta przy fortepianie Lang Lang.

0: Fragment suity orkiestrowej C-dur Jana Sebastiana Bacha za nami, a ja mam ważne ogłoszenie.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.
0: Uwaga, uwaga! Ogłaszamy miasto, które odwiedzimy w ramach filmowej mapy Polski RMF Classic w tym roku podczas specjalnej wakacyjnej trasy. Toruń będzie tym właśnie miastem, które już 1 lipca otworzy filmową mapę Polski. A przypomnijmy, to miasto znane m.in. z kadrów filmu Prawo i Pięść czy Rejs. W Toruniu rozpoczniemy spotkanie 1 lipca o godzinie 10 na dachu kawiarni przy bulwarze Filadelfijskim. Tam powstanie specjalne plenerowe studio RMF Classic. Na miejscu dostępna będzie też nasza strefa z leżakami i przestrzenią do spotkań. Wszyscy zainteresowani będą mogli posłuchać programu na żywo i uczestniczyć w całym wydarzeniu. No i nieprzypadkowo to właśnie Toruń inauguruje tą filmową podróż po Polsce, bo miasto od lat przyciąga filmowców, a jego zabytkowe uliczki i nadwiślańskie plenery można znaleźć m.in. w kadrach filmu Prawo i Pięść czy kultowego Rejsu. W specjalnym programie będziemy też gościć ludzi związanych z kulturą i historią tego miasta. Jarosław Jaworski z festiwalu Toffee Fest opowie o filmowych tropach regionu, które współtworzył na potrzeby filmowej mapy. Iga Sarzyńska, właścicielka autorskiej pracowni Piernikowa, przybliży jedną z najbardziej rozpoznawalnych toruńskich tradycji. W wydarzeniu wezmą udział również fotografowie Jadwiga i Marek Czarneccy, a Marek Czarnecki dokumentował m.in. plany filmu Rok specjalnego słońca Krzysztofa Zanussiego. Ważną częścią spotkania będą też historie słuchaczy RMF Classic, którzy wskazali Toruń jako istotny punkt na filmowej mapie Polski. A program w tym dniu na żywo z Torunia poprowadził Łukasz Wojtusik. Relacje z wydarzenia będą również publikowane na bieżąco w mediach społecznościowych RMF Classic. Serdecznie Was zapraszamy. Mam nadzieję, że zobaczymy się w Toruniu 1 lipca. Możecie już zapraszać znajomych i rodzinę i planować w tym dniu wycieczkę właśnie do tego miasta. Więcej informacji na bieżąco na naszej antenie i w naszych social mediach. A u nas mały akcent filmowy w tym temacie i piosenka ze ścieżki dźwiękowej do serialu Czterej pancerni i pies.

0: reklama.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Fragment koncertu fortepianowego C-dur Mozarta grała Orkiestra Symfoniczna Radia Bawarskiego. Prowadził David Zinman, a przy fortepianie Christian Zacharias. A ja mam dla Was ostatnią podpowiedź w naszym konkursie. Plecak pełen pomysłów.
1: Plecak pełen pomysłów. Zaplanuj wakacje z RMF Classic.
0: Spakowałam już sporo rzeczy do naszego wirtualnego plecaka w zabawie, a teraz dorzucę jeszcze kilka. To będzie m.in. kurtka z membraną, szybko schnące ubrania i pokrowiec przeciwdeszczowy na plecak. Bo miejsce, o którym mowa, to jeden z najbardziej deszczowych regionów tego kraju, a deszcz oznacza tam raczej mrzawkę, nie burzę. Mieszkańcy zwykle nie używają parasoli, stawiają na warstwy i wodoodporną odzież. Zatem dokąd to my dzisiaj pakujemy nasz plecak wirtualny? Wpisujcie odpowiedzi do formularza, który znajdziecie na rmfclassic.pl. To już ostatnie chwile, a dla zwycięzców mamy prawdziwy plecak podróżny w barwach RMF Classic, do którego dorzucimy trochę naszych radiowych gadżetów, które przydadzą się w niejednej podróży. Na finał zapraszam około 13.30. Tymczasem w kinach można jeszcze obejrzeć film zatytułowany Michael, a u nas w RMF Classic można posłuchać muzyki. Z tej produkcji aktualnie u nas Human Nature i Michael Jackson.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

0: Bardzo optymistycznie zabrzmiało, prawda? To były dźwięki z filmu Artysta. Na koniec tej godziny programu zbliża się 13, a to znaczy, że za chwilę najświeższe fakty RMF Classic, które szukuje nam Marlena Chudzio, a po nich kolejne jeszcze informacje ciekawe dla Was i finał konkursu plecakowego, więc serdecznie zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
3: O, adres taki egzotyczny.
4: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
3: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać.

0: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
5: Po reklamie.
6: Słuchacie RMF Classic, zbliża się 13, w studiu Faktów jest z nami Marlena Chudzio. Zatem zapraszamy na najświeższe fakty RMF Classic.
7: Mężczyzna, który dziś rano wszedł do tunelu warszawskiego metra, to obywatel Francji. Przez jego wybryk na kilka godzin wstrzymano kursowanie pociągów na 10 stacjach pierwszej linii. W momencie zatrzymania próbował chaotycznie wytłumaczyć policjantom po angielsku i po francusku swoje zachowanie, jednak po przewiezieniu na komendę przestał rozmawiać z policjantami.
8: Obecnie prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia jego tożsamości. Został on przebadany na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie wykazało, że był trzeźwy.
7: Mówi aspirant sztabowa Marta Haberska ze stołecznej policji. Funkcjonariusze ustalają jeszcze, czy Francuz nie był pod wpływem narkotyków. Mężczyzna uszkodził w tunelu element wentylacji. Służby musiały jednak sprawdzić cały odcinek metra między stacjami Ursynów i Służew. W Gdańsku ostatnie przygotowania, ale i pierwsze wydarzenia związane z konferencją odbudowy Ukrainy. Miasto przygotowuje się na przyjazd kilku tysięcy gości oraz delegacji z całego świata. Na miejscu jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, jak dziś wygląda Gdańsk przed tym międzynarodowym wydarzeniem?
9: Na przykład jadąc głównymi arteriami można zobaczyć dziesiątki flag różnych państw. W związku z przejazdami zagranicznych delegacji mogą pojawić się krótkie zamknięcia ulic. Już teraz jeździć nie można, ale również chodzić w okolicach stadionu na Letnicy i Amber Expo, gdzie jutro rozpocznie się główna część konferencji. Dziś w ratuszu głównego miasta spotkają się parlamentarzyści z Polski i Ukrainy, a w różnych częściach Gdańska trwają już debaty poświęcone energetyce, bezpieczeństwu i odbudowie Ukrainy. Kulminacja wydarzeń nastąpi jutro i w piątek. W tym czasie podpisanych zostanie prawie 200 umów i porozumień. Z Gdańska Stanisław Pawłowski.
4: RMF Classic. Poznaj fakty.
7: Maksymalne ceny benzyny będą jutro nieco niższe niż dziś. Od północy litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 96 groszy. Za olej napędowy zapłacimy tyle samo, czyli 6 zł i 11 groszy. Wielki dzień dla zamku Czocha na Dolnym Śląsku. Po miesiącach przygotowań rozpoczęło się wyburzanie ściany do tajemnego przejścia. Pracownicy zamku wiedzieli o jego istnieniu dzięki zeskanowaniu całego budynku. Akcję obserwuje z bliska nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
10: Widzę, że w ścianie jest już dziura, można tam zajrzeć. Co się ukazało waszym oczom? Spodziewaliście się tego?
11: Przejście to tajemne było znane dla nielicznych. Tak naprawdę znajduje się ono w komnacie książęcej, najbardziej reprezentacyjnej sali w zamku Czocha, a tak naprawdę w jego schowku, ukryte za drzwiami.
10: Ja będąc tutaj czuję dreszczyk emocji, bo to chyba wielka chwila.
11: Oczywiście, że tak. Naszym celem jest pokazanie jak najwięcej historii, jak najwięcej tajemnic, sekretów, który skrywa zamek.
7: Mówił naszej reporterce Jarosław Kuczyński, dyrektor zamku. Tajne przejście stanie się wkrótce częścią regularnej trasy zwiedzania.
6: W Faktach RMF Classic od rana była z nami Marlena Chudzio. Wielkie dzięki.
7: Bardzo dziękuję.
6: I jeszcze prognoza pogody ode mnie. Piękna pogoda dzisiaj czeka nas do końca dnia, więc możecie planować popołudnie na łonie natury. Kto ma oczywiście czas. Na termometrach od 21 stopni na Suwalszczyźnie, przez około 26-27 w centrum i na południu, do 34 nawet na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. A w kolejnych dniach aż do niedzieli dużo słońca i bardzo gorąco.
4: RMF Classic. Nastrojowa klasyka i muzyka z kultowych filmów.
12: Michał Żebrowski, Maciej Sztur, Robert Więckiewicz,
13: Arkadiusz Jakubik.
14: Pozdrawiam słuchaczki RMF Classic, Bogusław Linda i słuchaczy oczywiście też.
4: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To była muzyka Alana Silvestriego z filmu Avengers, koniec gry w RMF Classic. My jeszcze nie kończymy, ale zmierzamy powoli do finału dzisiejszej odsłony konkursu Plecak pełen pomysłów. Dzisiaj opowiadałam co nieco o mieście i stanie, który zachwyci tak miłośników przyrody, jak i architektury oraz miłośników sztuki, bo znajduje się tam m.in. największy kompleks muzealny na świecie. O jakim mieście mowa? Odpowiedź usłyszycie już niebawem, około 13:30 w finale naszej zabawy. Zapraszam.
1: Plecak pełen pomysłów. Przedwakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: A zanim będzie finał, czeka Was jeszcze spotkanie z muzyką w RMF Classic już za kilka chwil. Temat z Bonanzy, wcześniej motyw z filmu Zapach kobiety, a teraz fragment soundtracku z serialu Ta inna siostra Bennett. To jedna z naszych muzycznych nowości.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
2: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
3: Jeszcze nie, a ty?
2: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
3: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
2: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
3: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
2: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
4: Time to level up!
0: Reklama.
5: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
6: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
5: W Twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
6: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
5: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.

Trwa środowe popołudnie z RMF Classic, 24 minuty po 13. Już za kilka chwil u nas temat z filmu Ojciec Chrzestny, a w najbliższych minutach presto z symfonii Adur Johanna Baptista Nerudy zagrają Dresden Kapel Solisten, a już teraz pierwsza część suity Peer Gynt Edvarda Grieg'a to wykonanie orkiestry symfonicznej z Göteborga, a prowadzi Neeme Järvi.

0: było presto z Symfonia Dur Johanna Baptista Nerudy. Jest 13:31, u nas czas na finał naszej plecakowej zabawy.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic.
0: Wędrujemy w różne miejsca na świecie palcem po mapie i słuchamy waszych opowieści o miejscach, które zwiedziliście i które możecie polecić. Dziękuję za wszystkie wasze pomysły i zgłoszenia w naszym konkursie. A dzisiaj polecać i opowiadać o ciekawych miejscach do zwiedzenia i odpowiadać na nasze pytania w finale będzie pani Ewelina, która jest już z nami. Dzień dobry. Zacznijmy zatem od tego, jaka jest odpowiedź na nasze główne pytanie konkursowe.
2: Oczywiście, chodzi o miasto stan Waszyngton.
0: Zgadza się, bardzo dobra odpowiedź. Waszyngton to jest to miasto, ten stan, o który nam dzisiaj chodziło. Gratuluję serdecznie, bo już ma Pani wygraną. To teraz słucham opowieści o miejscu, które nam Pani poleca na wakacje.
2: Polecam i mogę mówić bardzo chaotycznie, bo dopiero dzisiaj w nocy wróciłam. Wróciłam z Podlasia. To jest miłość od pierwszego wejrzenia. Jak tylko wjechałam w granicę Podlasia, a docelowo spędzałam czas w Białowieży, zakochałam się w tym miejscu, w tej ciszy, w spokoju, w tej pięknej przyrodzie. Podlasie jest tak niesamowitym regionem i tak pięknym i tam jest tyle zwierząt, tyle zieleni, tyle spokoju, naprawdę, że polecam każdemu, kto tylko potrzebuje troszeczkę odpoczynku. Naprawdę, odpoczywa tam głowa, odpoczywa ciało podczas spacerów czy przejażdżek rowerowych. Jest naprawdę super. A kuchnia jest wyśmienita.
0: Ten zachwyt słychać w Pani głosie i czuć go też w tekście, który Pani napisała w zgłoszeniu, za co bardzo dziękuję. No i mam nadzieję, że ta Pani opowieść sprawi, że część naszych słuchaczy właśnie na Podlasie się wybierze tego lata. Ale ta kuchnia mnie jeszcze zaintrygowała. Co Pani szczególnie poleca?
2: Ojej, no ja jestem fanką ziemniaka, chociaż nie pochodzę z Wielkopolski i wszelkiego rodzaju kartacze, babki ziemniaczane, placki ziemniaczane, serniki. Polecam serdecznie. Przepyszne, przepyszne.
0: Dobrze, to już jestem przekonana na 100%. Bardzo
2: do
0: dziękuję.
2: Do tego kwas chlebowy i
0: I jest prawdziwa uczta letnia. Pani Ewelino, w nagrodę oczywiście do Pani powędruje nasz pakowny, kompaktowy plecak podróżny, idealny i na podróże po Polsce, i do samolotu. Rzucimy tam trochę naszych radiowych gadżetów jeszcze.
2: Super, super, bardzo dziękuję, na pewno się przyda, na pewno w kolejnej wycieczce na Podlasie.
0: Mam nadzieję. Piękne dzięki raz jeszcze i pozdrawiam.
2: Fajnie. Dziękuję bardzo, dziękuję.
0: Do widzenia.
2: Do widzenia.
0: Zagadka rozwiązana, nagrody rozdane, więc czas jeszcze na finał muzyczny. Skoro dziś mowa była o stanie Waszyngton i o mieście Waszyngton, to zagramy teraz fragment soundtracku z serialu Miasteczko Twin Peaks, bo to właśnie w okolicach tego miasta kręcono główne zdjęcia plenerowe do tej produkcji.

Oczy Czarne, melodia tradycyjna i Robi Lakator wraz z zespołem w RMF Classic. Nie wiem jak wam, ale mnie się ta melodia kojarzy zawsze ze śpiewem z gitarą przy ognisku w wakacje. A te coraz bliżej. I coraz bliżej nasze nowe propozycje, jakie dla was szykujemy już od najbliższego poniedziałku. Tymczasem zbliża się 14. O 14.00 najświeższe fakty, po nich Życie z klasą, które poprowadzi Ula Urzędowska. Zapraszam w jej imieniu. A ja dziękuję już za dzisiejsze emocje w konkursie plecakowym. Na kolejną edycję zabawy zapraszam jeszcze jutro po 10.00. Greg Zorba ode mnie jeszcze za moment. Teraz na do widzenia piosenka w wykonaniu Bono i grupy U2. A ja życzę dobrego popołudnia. Katarzyna Chnat. Do usłyszenia.

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
12: Na spotkanie.

0: nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: Słuchacie RMF Classic, jest punktualnie 14, czas na najważniejsze fakty, a te przygotował i przedstawi Michał Zieliński.
4: Mam nadzieję, że konferencja w Gdańsku będzie sposobem, żeby obniżyć eskalację emocji. One nie są potrzebne Polakom ani Ukraińcom, mówi premier Donald Tusk. Szef rządu skomentował w ten sposób rozpoczynający się jutro szczyt dotyczący odbudowy Ukrainy i zamieszanie wokół tego wydarzenia na linii Warszawa-Kijów.
5: Jutro będzie okazja, żeby parę mocnych i gorzkich słów powiedzieć pod adresem nieadekwatnie reagujących polityków na różnice wynikające z trudnej historii. Będę chciał też to bardzo otwarcie powiedzieć w obecności pani premier Ukrainy. Ja decyzję konsultowano ze mną, pani premier Ukrainy, pytała mnie także o opinię. Decyzję o nieobecności prezydenta Zeleńskiego ja przyjmuję z takim poczuciem, że to też może przysłużyć się tej konferencji i będzie mniej emocji, a bardziej merytoryczne.
4: Mówił przed chwilą premier Donald Tusk. Konferencja w Gdańsku potrwa do piątku.
6: RMF Classic. Znamy fakty.
4: Rekomendacje dla wojewodów w sprawie postępowania dotyczącego fali upałów wydaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wojewodowie mają poinstruować władze samorządowe, aby te informowały pracodawców, iż mają być gotowi na ewentualne skrócenie czasu pracy. Trzeba również zadbać o ograniczenie zużycia prądu. Zwiększyć ma się liczba ratowników w miejscach wykorzystywanych do kąpieli. Należy również, jak rekomenduje ministerstwo, ograniczyć dostęp do lasów. Uroczystości zakończenia roku szkolnego mają się odbywać w godzinach porannych. W budynkach użyteczności publicznej mają powstawać tzw. miejsca chłodu. Woda i cień muszą być zapewnione podczas imprez masowych, które zgodnie z zaleceniem ministerstwa w razie szczególnego zagrożenia upałem lepiej odwołać. Mowa jest również w tych zaleceniach o zapewnieniu dostępu do wody zwierzętom domowym i wolno żyjącym. Pali się magazyn w Rumi, to w pobliżu Gdyni kłęby dymu widoczne są z wielu kilometrów. Na miejscu jest kilkanaście zastępów straży pożarnej. Ze wstępnych informacji wynika, że nie ma osób poszkodowanych, nie ma również zagrożenia dla sąsiednich obiektów. Gorzów Wielkopolski przygotowuje się do świętowania urodzin miasta. Mają być atrakcje i nowe miejsce urodzinowego spotkania, czyli Gorzowski Górczyn, a wcześniej część oficjalna tych miejskich urodzin.
7: Urodziny miasta to kulminacja, czyli 2 lipca urodziny miasta i uroczysta sesja Rady Miasta. Wcześniej uderzenie wspólne w dzwon pokoju. To będzie wyjątkowa sesja, sesja, na której dziękujemy naszym mieszkańcom, odznaczamy naszych mieszkańców. Rada Miasta uznała ten rok obecny za rok sportu bez barier, a mamy 50-lecie startu. Mamy fantastycznych sportowców z wielkimi sukcesami i chcemy też tym sportowcom podziękować.
4: Mówi przewodniczący Rady Miasta Gorzowa Robert Surowiec. W niedzielę w Gorzowie Wielkopolskim może być nawet 39 stopni w cieniu.

0: A Polska jest pod wpływem słabego wyżu. Z północnego zachodu płynie bardzo ciepłe powietrze polarne morskie. Ciśnienie bez zmian, środa słoneczna, temperatura maksymalna 23 stopnie na Suwalszczyźnie, 27 w centrum i 30 stopni maksymalnie na zachodzie. Nad morzem około 20 stopni.
1: RMF Classic. Wśród gwiazd.
2: Hi, my name is Luca.
3: My name is Stefan.
2: And we are two cellos.
4: Hi, this is Max Richter. This is your friend Lang Lang.
5: Jakub Józef Orliński.
6: Aleksander Dębicz.
5: Pozdrawiamy słuchaczy
1: RMF Classic.

Mark Snow i fragment ścieżki dźwiękowej serialu z Archiwum X, a to jest RMF Classic, magazyn Życie z klasą, nasze kulturalne archiwa też otwieramy, a co dziś w programie? Lidia Krawczuk i jej relacja z Waszyngtonu, nasza korespondentka zza oceanu relacjonuje i śledzi zbliżające się uroczystości w związku z urodzinami Ameryki. To 250 urodziny w stolicy USA, wiele miejsc przechodzi w związku z tym renowacje i wszystko ma błyszczeć do 4 lipca. A jak sytuacja wygląda teraz? O tym nasza korespondentka jeszcze w tej godzinie. A co jeszcze w programie między 14 a 18? Europejskie Biennale Sztuki Współczesnej w Niemczech i nasza tam kulturalna reprezentacja. O niej opowiemy. Dziś także zajrzymy i obejrzymy najnowszą wystawę Muzeum Polin w Warszawie. Jej bohaterką jest Helena Rubinstein, która przeszła niezwykłą drogę. Od żydowskiego krakowskiego Podgórza przez Paryż aż do Nowego Jorku i zbudowała jedną z najbardziej niezwykłych kobiecych legend XX wieku. Stworzyła imperium piękna, a wystawa opowiada o kobiecie, która uczyniła właśnie z piękna narzędzie autokreacji, niezależności i społecznego awansu. A jako, że jedna z tych herstorii będzie opowiadać o Paryżu, o epizodzie paryskim, to u nas teraz Edith Piaf.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zanim ruszycie w wakacyjne podróże, ruszajcie do Toyota Walder z dziećmi. Zapraszamy 28 czerwca na niedzielną giełdę samochodową. Na miejscu auta nowe i używane z gwarancją. Dla dzieci dmuchańce, słodkości i wakacyjne prezenty. Czekamy w niedzielę w Toyota Walder w Chwaszczynie i Rumi.
2: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
3: Reklama.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
4: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
8: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
9: szklana
8: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
10: Zrobią z nas nowe opakowania.
9: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
8: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
12: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup 2 produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
16: Skoda.
15: Po reklamie.

0: to RMF Classic. Zapraszam do nas. Lot Trzmiela Rimskiego-Korsakowa zabrzmiał przed chwilą i lotem Trzmiela i błyskawicy lecimy za ocean i spotykamy się w Waszyngtonie z naszą korespondentką Lidią Krawczuk, aby zobaczyć, jak miasto przygotowuje się na 250. urodziny Ameryki. W stolicy USA wiele miejsc przechodzi właśnie renowacje. Pojawiają się też nowe atrakcje, a jedną z nich jest przestrzeń pod pomnikiem Abrahama Lincolna. To właśnie na jego schodach Martin Luther King wygłosił słynne przemówienie I have a dream. Pod pomnikiem od ponad 100 lat ukrywa się ogromna przestrzeń z betonowymi filarami, które podtrzymują całą tę konstrukcję. I właśnie teraz, tuż przed obchodami niepodległości Stanów Zjednoczonych, Amerykanie po raz pierwszy otwierają dla zwiedzających podziemia jednego z najważniejszych symboli kraju. Lidia Krawczuk, nasza korespondentka, miała już okazję to wszystko zobaczyć, otwarcie w czwartek, i na miejscu rozmawiała z Kevinem Grisem, który kieruje tą przestrzenią w Waszyngtonie.
1: Przede wszystkim gratulacje. To miejsce wygląda niesamowicie. Pan też ma takie odczucie? Oczywiście. Przede wszystkim czuję ulgę, bo pracowaliśmy nad tym projektem bardzo długo i wreszcie możemy zobaczyć jego efekt. A kiedy spojrzy się na to już oczami zwykłego odwiedzającego, naprawdę robi ogromne wrażenie. Jestem z tego bardzo dumny. Czego mogą spodziewać się osoby, które tu przyjdą? Mogą liczyć na doświadczenie, które pozwala niemal poczuć pracę ludzi, którzy zbudowali ten pomnik. Można lepiej zrozumieć znaczenie pierwszej poprawki do konstytucji, wolności słowa i jej związku z tym miejscem. Zobaczyć proklamację emancypacji Lincolna z jego własnoręcznym podpisem i zrozumieć, co ona oznaczała. A także choć przez chwilę wyobrazić sobie, jak wyglądała budowa tego monumentu, i jakie ona ma znaczenie dla kraju. Większość turystów zna pomnik z posągiem Lincolna na górze. Dlaczego warto zejść tutaj, pod monument? Po pierwsze, tutaj działa klimatyzacja, ale poważnie mówiąc, kiedy stoi się przed posągiem Lincolna, odczuwa się majestat tego miejsca. Natomiast schodząc tutaj, można zrozumieć, czym ten pomnik stał się z biegiem czasu. Dziś opowiada także o wolności słowa. Fundamentem naszej demokracji jest możliwość zabierania głosu i wyrażania własnych poglądów. To miejsce stało się symbolem właśnie tej wartości. Pomnik nie jest wyłącznie opowieścią o Lincolnie, jest także opowieścią o tym, co dzięki jego prezydenturze i kolejnym prezydentom udało się zachować. Ciągłość amerykańskiej demokracji i wolność słowa. Jeśli ktoś przyjeżdża z innego kraju, być może takie wartości są mu bliskie, a być może nie. Tutaj może zobaczyć, jak ewoluowały w Stanach Zjednoczonych i co znaczą dla tego kraju. Reprezentuję media międzynarodowe. Proszę powiedzieć, dlaczego prezydent Lincoln zajmuje tak szczególne miejsce w sercach Amerykanów? Lincoln pochodził z bardzo skromnych warunków. Doszedł do wszystkiego własną pracą. Nie zawsze wygrywał, przegrał kilka wyborów do Senatu i poniósł wiele politycznych porażek. Był nawet bokserem. Dorastał dosłownie od zera. Urodził się w drewnianej chacie. Jest symbolem amerykańskiego ducha i przekonania, że ciężką pracą można spełnić amerykański sen. A kiedy już został prezydentem, przyszło mu zmierzyć się z największym wyzwaniem w historii amerykańskiej prezydentury, rozpadem Unii i wojną domową. Dzięki swojej determinacji i przywództwu doprowadził do ponownego zjednoczenia kraju, zanim został zamordowany. Dlatego dla większości Amerykanów pozostaje postacią niezwykle bliską.
0: Mówiła nasza korespondentka Lidia Krawczuk. Jej relacje, rozmowy z ważnymi osobistościami i ciekawymi ludźmi z Ameryki znajdziecie w podcastach na naszej stronie. Gorąco polecam podcast naszej korespondentki. Nosi tytuł Ameryka i ja. A wszystko na rmfclassic.pl, zakładka podcasty. I zapraszam na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. Teraz spotykamy się Over the Rainbow.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
0: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
8: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
7: Oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Trudno wskazać faworyta.
7: Spróbuj, może tobie się uda.
8: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
13: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
12: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
14: Sali się nie poddają!
15: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
12: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
16: Ogień zszedł z boczem góry.
12: Avatar, ogień i popiół.
17: Stajemy do walki!
12: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
20: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.

Gioachino Rossini i uwertura do Cyrulika Sewilskiego grała Lozańska Orkiestra Kameralna. Muzyków prowadził Jesus López Cobos. A tu RMF Classic, muzyka, ścieżka dźwiękowa prowadzą nas teraz do świata wielkiej mody. Jako że u nas filmowe plany i zmiany akcji następują szybko po sobie, oto piosenka ze ścieżki dźwiękowej filmu Diabeł ubiera się u Prady 2.

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

0: Reklama.
1: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
2: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
1: No to pa!
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Express Los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy!
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel.

0: każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: RMF Classic, minęła 15, czas na najważniejsze fakty. Przy mikrofonie Michał Zieliński.
4: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie formalnie wygasić ma mandat lekarza Dawida Kacprzyka. Dowiedział się o tym nasz dziennikarz. To jest konsekwencja kolejnych doniesień o nieprawidłowościach w kierowanym przez tego medyka szpitalnym oddziale ratunkowym w warszawskim Szpitalu Południowym. Wiele decyzji miało tam według tych doniesień być podejmowanych poza procedurami zarówno medycznymi, jak i prawnymi. Równolegle Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że sprawdzi, jak wyglądało leczenie osób, które zmarły na tym oddziale. Co dokładnie sprawdzą kontrolerzy? O tym nasz reporter Michał Dobrowicz.
5: W pierwszej kolejności, czy medycy na SOR-ze w warszawskim Szpitalu Południowym reagowali zgodnie z aktualną wiedzą medyczną? Tak to opisuje wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
6: Kontrola będzie obejmowała sposób udzielania świadczeń medycznych przez personel medyczny.
5: Zapytałem tu przed chwilą wiceminister zdrowia, jakie jest stanowisko resortu w sprawie ostatnich doniesień dotyczących Szpitala Południowego w Warszawie.
6: Ja byłam zmrożona, bo ja sobie też powinnam, chyba wszyscy powinniśmy sobie zadać pytanie, dlaczego to nie zostało wcześniej zgłoszone do prokuratury.
5: W południe w warszawskiej prokuraturze rozpoczęło się przesłuchanie byłego ordynatora chirurgii w Szpitalu Południowym, doktora Emila Jędrzejewskiego. To właśnie on twierdził, że procedury były tam wykonywane w sposób wadliwy.
4: Zabrzańska policja ostrzega przed nową metodą oszustwa. Ubrany w policyjny mundur mężczyzna w trakcie rozmowy wideo nakłonił mieszkańca Zabrza do podania kodów autoryzacyjnych do aplikacji bankowej pod pretekstem konieczności zabezpieczenia rzekomo zagrożonych pieniędzy. Mężczyzna stracił w ten sposób 55 tysięcy złotych ze swojego konta. Mundurowie apelują o rozsądek. Przypominają, że ani bank, ani policja nigdy nie żądają kodów autoryzacyjnych, ani przelewów na rzekomo bezpieczne konta.
7: Popołudniowe fakty RMF Classic.
4: 10 województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części Polski z ostrzeżeniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed upałami. Już dziś w Lublinie na termometrach 28 stopni. Mieszkańcy ochłody szukają m.in. nad Zalewem Zębożyckim.
8: Pani na spacer?
9: Tak, zgadza się.
8: Dlaczego nad wodę?
9: Bo woda uspokaja.
8: Chłodzi trochę?
9: Chłodzi, szczególnie w takie upały.
8: Ale ładny cień pani znalazła.
10: No ładny, cień lipy pachnął.
8: Można złapać trochę opalenizny?
11: Coś się złapie.
8: Olejek, kocyk?
12: Dobra książka, jakieś picie. Ja lubię.
8: Nie gorąco tak na tym rowerze?
13: Nie, jak się jeździ, to jest przyjemnie chłodno.
8: Wiatarek chłodzi?
13: Tak.
8: Trzeba się rozpędzić.
13: Dokładnie, trzeba szybciej trochę jechać. Przy okazji można spalić trochę kalorii.
4: Rzeczywiście w najbliższych dniach ma być tak gorąco, że będziemy szukać cienia, nawet jeśli nie będzie ładny. Z Lublinianami rozmawiał Dominik Smaga. A w Szczecinie 4 miesiące utrudnień w ruchu na Estakadzie Pomorskiej. Jutro rusza tam remont torowiska tramwajowego.
14: W czwartek zostaną wygrodzone pasy wewnętrzne przylegające do torowiska po obu stronach na Estakadzie Pomorskiej. No tak, żeby umożliwić pracownikom rozpoczęcie dalszej kolejności działań związanych z budową rozjazdów tramwajowych, które są potrzebne do uruchomienia komunikacji tramwajowej wahadłowej, w trybie wahadłowym. Te rozjazdy będą budowane w sobotę i w niedzielę i z tego powodu w czasie weekendu komunikacja tramwajowa między Śródmieściem a Prawobrzeżem będzie zawieszona. Będzie komunikacja zastępcza.
4: Wojciech Jachim z Tramwajów Szczecińskich dodaje, że ten remont na Estakadzie Pomorskiej potrwać ma do połowy października.

0: Środa gorąca, słoneczna, 24 stopnie na Suwalszczyźnie, 27 w centrum, 30 na zachodzie, chłodniej nad morzem, około 20 stopni. Jutro również pogodnie, choć na północnym wschodzie zachmurzenie wzrastające do dużego, maksymalnie 32 stopnie.
1: RMF Classic. Tu muzyka gra rolę.
2: Michał Żubrowski.
3: Nazywam się Robert Zieńskiewicz.
4: Ja się nazywam Wojciech Małajkat.
5: Piotr Adamczyk.
1: Marek Kondrat. Bardzo się cieszę, że słuchacie tej samej muzyki co ja. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

to spacer ścieżką dźwiękową RMF Classic pod opieką i pod rękę z agentem 007, John Barry i muzyka z filmu Żyje się tylko dwa razy. 12 minut po 15, magazyn Życie z klasą do godziny 18. W tej godzinie spotkanie ze znakomitymi artystami Jakub Józef Orliński i Michał Biel w rozmowie z Magdą Juszczyk opowiedzą o swoim najnowszym albumie, a my ruszamy krokiem tanecznym. Pierwszy taniec węgierski. Bramsa, Budapesztańska Orkiestra Festiwalowa i Iwan Fischer.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj w Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
5: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
6: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
7: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
0: Reklama.
8: Od Zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale.
9: Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic.
8: Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas.
9: Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości.
8: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

25 minut po 15. Zapraszam do muzycznego i filmowego świata RMF Classic. Wspaniałe spotkania na ścieżce dźwiękowej, bohaterowie dużego i małego ekranu na wyciągnięcie ucha. Dobry, zły i brzydki Spider-Man. Wkrótce Bridgertonowie, Wichrowe Wzgórza także zagramy, a już teraz nowość na naszej antenie to muzyka z animowanego filmu zatytułowanego W cudzej skórze.

0: Grzegorz Markowski, Niepokonani i te słowa, które już na stałe weszły do naszego języka. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. A oni są na scenie i błyszczą na tej scenie. Jakub Józef Orliński, jeden z najbardziej charyzmatycznych kontratenorów świata oraz pianista Michał Biel, zaprezentowali światu album zatytułowany If Music. Album zawiera 17 pieśni i arii kompozytorów epoki baroku. Artyści odwiedzili studio RMF Classic, rozmawiała z nimi Magda Juszczyk.
1: Nie ukrywam, że bardzo się cieszę z faktu, że jesteście gośćmi RMF Classic, ale też moimi gośćmi.
2: Bardzo nam miło.
3: Bardzo nam miło, my lubimy RMF Classic, no i teraz lubimy też ciebie.
1: No właśnie, polubmy się. Cenię przestrzenie, w których funkcjonujecie, te obszary, które zaczarowujecie, ale żyję sobie w takim myśleniu o tym, że wszystko, co szlachetne, jakoś ambitne, powiedzmy to tak trochę na wyrost, trudne, nie ma najlepszej sytuacji z odbiorem we współczesności. Tymczasem wy zdajecie się w ogóle nie poddawać takim defetyzmom i podążacie swoją drogą. Czy tak jest w istocie? Czy to jest wiara, czy misja?
3: Michale, chciałbyś zacząć? Nie, bo ja mam na to odpowiedź oczywiście, bo my od zawsze robimy trochę po swojemu i nie chcę mówić i brzmieć, że to jest tak pod górkę na specjalnie, tylko po prostu tak czujemy. To jest ta nasza intuicja artystyczna. Ja też muszę przyznać, że od samego początku, po pierwsze, nie wiedziałem, że w ogóle moja kariera pójdzie tak daleko. Po drugie, że jako kontratenor, jako śpiewak operowy, że moja droga będzie mi pozwalać w ogóle uprawiać ten format, czyli recital z fortepianem, który według mnie i nie tylko według mnie jest jedną z najtrudniejszych form przedstawień muzycznych, właśnie z tego względu, że no jest to cały recital poświęcony tylko, jakby masz dwie osoby na scenie, na wielkiej często scenie, gdzie jakby złapać tą atencję publiczności przez półtorej, dwie godziny nie jest tak łatwo i trzeba robić to umiejętnie, trzeba to robić dobrze, żeby to po prostu się udało i wyszło jakkolwiek interesująco. Więc tak jak powiedziałaś, jest to trudne, podejmujemy się tego, bo przynosi to wielką satysfakcję, szczególnie jeżeli jeździmy z Michałem, z tym naszym programem, który ma w sobie tą muzykę polską. Jeździmy po całym świecie i odbiór tej muzyki polskiej jest przecudowny. No to jest poniekąd wzruszające, że my z tak daleka przyjeżdżamy i gramy nie tylko właśnie te rzeczy barokowe, ale tą muzykę polską, którą ludzie odbierają w piękny sposób, ale również świetnie reagują właśnie na tą muzykę barokową graną z współczesnym instrumentem, jakim jest fortepian, bo doświadczają czegoś, czego nie mają szansy doświadczyć na takim spektaklu operowym, bo oferujemy zupełnie inny sonorystyczny efekt i zabawę przez to, że się przyjaźnimy i też dużo już lat ze sobą gramy.
2: No i wydaje mi się, że ten sonorystyczny efekt jest pewnego rodzaju właśnie naszą autentycznością, to znaczy pewnego rodzaju brakiem kompromisu i tylko dzięki temu brakowi kompromisu ta autentyczność może zaistnieć, tak? Ponieważ artysta nie może za bardzo zastanawiać się na tym, jak będzie odebrany, myśleć o tym, czy to się będzie podobać, czy nie, no bo wtedy traci tą autentyczność, traci ten indywidualizm.
0: Mówił Michał Biel i Jakub Józef Orliński, który na początku powiedział: robimy to po swojemu. Jak zrobili? Co zrobili? Spotkanie z artystami i więcej o najnowszym albumie, a także muzyka z tej płyty w Wieczorze Nowości Muzycznych, który rozpocznie się o 18:00 w RMF Classic. Wieczór Nowości Muzycznych prowadzi dziś Magda Juszczyk. W jej imieniu zapraszam, a my w tę stronę ruszamy ścieżką dźwiękową. Spider-Man daleko od domu już niebawem, a teraz Ennio Morricone i muzyka z filmu Dobry, Zły i Brzydki.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
2: Nie czekaj i już dziś przetestuj nowości w Mercedes-Benz Witman w Gdańsku-Oliwie.
3: RMF Classic. Klasyka blisko ciebie.

był muzyczny świat Bridgertonów. Muzyka z czwartego sezonu serialu Bridgertonowie. RMF Classic za 13 minut 16. Teraz zaglądamy do poczekalni listy przebojów muzyki filmowej. Tam pod numerem 28 utwór, który zabrzmi za chwilę, fragment ścieżki dźwiękowej filmu Wichrowe wzgórza. I może to taka luźna propozycja, ale wybór należy do Was. Rzutem na taśmę awansujecie ten utwór do pierwszej dwudziestki w związku z ostatnim przed wakacjami notowaniem listy przebojów muzyki filmowej. Na to notowanie serdecznie Was zapraszam w niedzielę o 18:00, a to Wichrowe wzgórza.

Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice zaprasza.

0: reklama.
1: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
2: Wolę życie w biegu i w obiegu.
3: Pieniądz musi krążyć.
4: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest!
7: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
8: Jak tak, to Allegro.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400.

0: 2000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Po reklamie.
2: To jest RMF Classic, minęła 16, czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotował i przedstawi Michał Zieliński.
3: W warszawskiej prokuraturze zakończyło się przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego pracownika Szpitala Południowego. Twierdzą, że w placówce dochodziło do licznych nieprawidłowości, w tym błędów lekarskich, które kończyły się śmiercią pacjentów. Rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba mówi o postępowaniach, które prowadzone są w sprawie nieprawidłowości w tym szpitalu.
4: Mamy tutaj do czynienia w ciągu ostatnich 3,5 roku z 32 postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach warszawskich. 12 postępowań z tej ogólnej liczby to postępowania dotyczące zdarzeń, które zakończyły się zgonem na terenie Szpitala Południowego. Jest to liczba nieodbiegająca normą od innych postępowań dotyczących spraw o takim charakterze, które były prowadzone w innych jednostkach prokuratury i dotyczyły innych szpitali.
3: Dodam, że Szpital Południowy w stolicy stoi w centrum skandalu ze związkami lekarzy z politykami i z bulwersującymi zarobkami medyków. W Senacie prace nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Ta rządowa regulacja pozwolić ma na formalizację związków jednopłciowych. Senatorowie PiS chcą odrzucenia projektu w całości. Twierdzą, że część proponowanych rozwiązań, jak dostęp do informacji medycznej czy kwestie dziedziczenia, jest już zapewniona na gruncie obowiązujących przepisów.
5: Myślę, że to jest nadregulacja, którą nie powinniśmy wprowadzać. Te uwarunkowania prawne, które są w tej chwili, myślę, są wystarczające.
3: Mówi senator PiS Waldemar Kraska, wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat odpowiada, że ustawa ma przede wszystkim ułatwić życie osobom, które żyją w nieformalnych związkach.
6: To nie jest ustawa ani o czyichś przekonaniach, ani o czyichś wierze, ani ideologii, tylko o ludziach. O ludziach, którzy po prostu czekają, aż uregulujemy tę sprawę, aż osoby, które żyją w związkach nieformalnych, będą miały szansę na jakieś wsparcie ze strony państwa i w ogóle dostrzeżenie ich potrzeb.
3: Głosowanie w Senacie ma się odbyć jutro. Warszawskie metro znów sparaliżowane. Służby zamknęły południową część pierwszej linii, pole Mokotowskie-Kabaty. Policja podaje, że stacja służeb jest zamknięta na prośbę policji właśnie. Nie wiadomo obecnie, co dokładnie się tam stało i jak długo mogą potrwać te utrudnienia. Na wyłączonym odcinku kursują autobusy zastępcze. Nad ranem obywatel Francji wszedł na Ursynowie do tunelu metra i został zatrzymany przez policję właśnie w rejonie zamkniętej stacji służeb. To na kilka godzin w porannym szczycie komunikacyjnym wyłączyło ten odcinek metra z ruchu. Policjanci próbowali przesłuchać mężczyznę, jednak ten nie chciał współpracować z funkcjonariuszami. Województwo lubuskie przeznacza 200 tysięcy złotych na walkę z rosnącą populacją szopów praczy. Zwierzę to jest zagrożeniem dla innych gatunków. Coraz liczniej pojawia się nie tylko w lasach, ale też w miastach, miasteczkach i wioskach. Szopy pracze przynoszą wściekliznę i pasożyty, mówi marszałek województwa Sebastian Ciemnoczołowski.
7: To jest bardzo ważny temat, który będzie wyzwaniem nie tylko dla władz krajowych, ale lubuskich. My otrzymaliśmy już takie stanowisko Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, które wnioskuje o to, żeby uruchomić tu w województwie lubuskim specjalny program finansujący przedsięwzięcia związane z tym, żeby ten inwazyjny gatunek się nie rozprzestrzeniał dalej. Cieszy mnie przede wszystkim obecność naszych naukowców, dlatego że bez podstawy merytorycznej, chociażby ten program, nie będzie właściwie ułożony.
3: Samorząd województwa lubuskiego pierwszy ogłosił kompleksowy program zwalczania gatunków inwazyjnych.

0: Z północnego zachodu płynie bardzo, bardzo ciepłe powietrze polarne morskie. Stan na dziś 23 stopnie maksymalnie na Suwalszczyźnie, około 27 stopni w centrum, 30 na zachodzie, chłodniej nad morzem, około 20 stopni, jutro maksymalnie 32 stopnie.
1: RMF Classic. Łyszczy gwiazdami.
2: Cześć, mówi Edyta Górniak.
3: Magda Oczarska.
4: Mówi Magda Cielecka.
5: Z tej strony Natalia Kukulska.
6: Sonia Bohosiewicz.
7: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy RMF Classic. Stała słuchaczka i wielka fanka tej fantastycznej rozgłosi Urszula Duciaka.
1: RMF Classic.

Westworld, dwójka, Ramin Djawadi muzyką nas otoczyła, to jest RMF Classic, magazyn Życie z klasą do 18. Za chwileczkę na ścieżce dźwiękowej przyjaciele z kultową serialową czołówką, z dobrze znaną piosenką, a w tej godzinie programu Życie z klasą opowieść o niezwykłej kobiecie. Helena Rubinstein stworzyła jedno z pierwszych globalnych imperiów kosmetycznych XX wieku. Od Australii po Nowy Jork zbudowała markę opartą nie tylko na kosmetykach, ale także na nowoczesnym języku luksusu, reklamy i kobiecych marzeń i aspiracji. Będą też zaproszenia do teatru, więc zostańcie koniecznie z nami na ścieżce dźwiękowej RMF Classic. Drodzy przyjaciele RMF Classic i fani najpiękniejszej muzyki filmowej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj w Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
5: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
0: Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poulen, spółka z o.o.
12: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
13: Na kanapie komplet.
12: Miski wypełnione po brzegi.
13: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
12: Czekamy na pierwszy gwizdek.
13: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
14: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Zapraszam do stanowiska.
16: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
15: Pani Ania jest na urlopie.
16: Czyli niczego nie załatwię.
15: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
16: Uff, no i to jest zmiana.
17: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.
18: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: To tango ze Spani Izaka Albenisa, Pepe i Celin Romero grali na gitarach. Za 27 minut 17 magazyn Życie z klasą RMF Classic. Teraz Helena Rubinstein. Piękno jest twoim przeznaczeniem. Jest ona bohaterką nowej darmowej wystawy w Muzeum Polin w Warszawie. To urodzona 150 lat temu kobieta, której droga wiodła od krakowskiego Podgórza przez Paryż aż po Nowy Jork, gdzie stworzyła świat luksusowej marki, ale także świat sztuki. Z badaczką biografii Heleny Rubinstein, dr Edytą Gawron, rozmawiała dziennikarka RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: No i jest też pionierką, czy była też pionierką, jeżeli chodzi o przemysł kosmetyczny, jeżeli chodzi o innowacje, jeżeli chodzi o spojrzenie na urodę, na piękno, na upiększanie, ale też na dbanie o siebie, nie tylko kobiet, ale również mężczyzn. I tutaj też była pionierką, ponieważ jako jedna z pierwszych zwróciła uwagę na to, że mężczyźni też powinni dbać o swoją urodę, też proponowała pewne rozwiązania. Więc absolutnie ikona, jeśli chodzi o przemysł kosmetyczny. Dodatkowo była też kolekcjonerką sztuki, co dzisiaj ma swój oddźwięk w częściowo rozproszonej kolekcji, ale też dzięki niej możemy poznać pracę wybitnych artystów. Sama przyjaźniła się z wieloma z nimi, z wieloma z nich. I też była mecenaską artystów, zamawiając u nich dzieła, jednocześnie wspierała ich finansowo, co było bardzo istotne. Była influencerką, była propagatorką, świetnie odnalazłaby się na dzisiejszym Instagramie, znała jakby sztukę pokazywania siebie, ale też pokazywania, sprzedawania przedmiotów. Marketing był, można powiedzieć, jej drugą naturą i rozumiała, że piękno wymaga promocji, że pewne zabiegi wymagają promocji, więc myślę, że znalazłaby absolutnie wspólny język dzisiaj z różnymi osobami. Prekursorką była z pewnością.
0: To wystawa w Muzeum Polin w Warszawie. Wystawa przygląda się temu napięciu pomiędzy prywatnością a tym wizerunkiem wykreowanym przez bohaterkę między codziennością a legendą, jaką stworzyła. Znajdziemy na wystawie osobiste fotografie, pamiątki, archiwalia, które pomogą nam zobaczyć tę mniej oficjalną stronę jednej z najbardziej fascynujących kobiet. Helena Rubinstein, wystawa jej poświęcona w Muzeum Polin w Warszawie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
8: Po reklamie.

0: Jerzy Matuszkiewicz, Stawka większa niż życie, RMF Classic, magazyn Życie z klasą, a oto zaproszenia, które powędrują w dobre i chętne ręce. Zaproszenia na wspaniałe horyzonty, spektakl w Stołecznym Teatrze Szóste Piętro. Mówi o nim Małgorzata Zajączkowska.
1: Ten spektakl jest przede wszystkim niebywale ludzki. On nikogo nie ocenia. Każdy ma wady, każdy ma zalety. Dlatego te postaci są bardzo, bardzo ludzkie i zrozumiałe dla mnie. Przez to są kolorowe. Każdy ma taki swój jakiś odlot, jakieś coś, czego nie powinien mieć, co nas w nim drażni, ale przez to jest tą pełniejszą osobą. I dzisiaj z Kasią Figurą próbowaliśmy scenę i nagle poszliśmy w kierunku, który w ogóle do tej pory nie był przez nas grany. Nagle okazało się, że jest to gdzieś we wszystkim, oprócz, że jest to pojedynek człowieka, jest to tak, pojedynek ludzi, ale jest to pojedynek kobiet. Wielka przyjemność właśnie odkrywania takich rzeczy i bawienia się tym.
0: Na scenie m.in. Małgorzata Zajączkowska, Katarzyna Figura, Wiktor Zborowski, czyli Wspaniałe Horyzonty w Teatrze Szóste Piętro w Warszawie 25 czerwca. Chętnych zapraszam, piszcie na adres redakcja@rmfclassic.pl w tytule maila Wspaniałe Horyzonty.

0: No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj w Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.

0: reklama.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy!
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
0: Po reklamie.
15: To jest RMF Classic. Minęła 17. Czas na ostatnie dziś wydanie najważniejszych faktów, a te przygotował i przedstawi Michał Zieliński.
16: Nie mam nic wspólnego ze śmiercią pacjenta w szpitalnej łazience i zrobieniem tomografii nieżyjącej osoby, zapewnia dr Dawid Kacprzyk, główny bohater skandalu w Szpitalu Południowym w Warszawie. Wydał on oświadczenie przez swojego adwokata, znanego warszawskiego mecenasa Jacka Dibła, częstego współpracownika Romana Giertycha. Co dokładnie pisze dr Kacprzyk, o tym Krzysztof Berenda.
17: Odnosi się głównie do wczorajszych wypowiedzi byłego ordynatora Szpitala Południowego, który stwierdził, że Kacprzyk nie powinien mieć takiej samodzielności przy opiece nad pacjentami, jaką miał, bo nie potrafił skutecznie leczyć i że przez nie

0: Ludzie ginęli, tak twierdził. Doktor Kacprzyk kategorycznie odpiera te zarzuty i twierdzi, że oskarżający go lekarz, czyli Emil Jędrzejewski, mści się za dawne zatargi. Dawid Kacprzyk przyznaje, że milczał, ale to dlatego, że chciał się bronić w przyszłości, w trakcie przesłuchań w prokuraturze i podczas ewentualnych procesów. Warto zauważyć, że w swoim oświadczeniu Dawid Kacprzyk odnosi się tylko do oskarżeń o przyczynianie się do śmierci pacjentów. Całkowicie pomija początkową kwestię dotyczącą tego, że miał okradać szpital, fałszując dokumentację pracy, na czym świetnie zarabiał. Nie tłumaczy się także z zarzutów dotyczących przepuszczania w kolejce do szpitalnego oddziału ratunkowego działaczy Koalicji Obywatelskiej.
1: Bezrobocie nieco w dół. W maju spadło z kwietniowego poziomu 6% do 5,9%.
2: Od kilku miesięcy obserwowaliśmy wzrost bezrobocia zarówno w regionie częstochowskim, śląskim, jak i tak naprawdę tendencja była ogólnopolska. Natomiast od jakichś dwóch miesięcy rejestrujemy stopniowy odpływ osób bezrobotnych z rejestrów powiatowych urzędów pracy.
1: Mówi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie Piotr Urbaniak. Przypomnę, że za godzinę więcej informacji gospodarczych w pasażu ekonomicznym, a teraz przypomnienie, ostrzeżenie. Synoptycy zapowiadają dotkliwość. Dotkliwe upały na najbliższy weekend, szczególnie na zachodzie Polski.
3: Rzeczywiście w czasie weekendu będą te upały takie ekstremalne. W sobotę temperatura maksymalna na zachodzie Polski może sięgnąć 36-37 stopni, a w niedzielę nawet 38, lokalnie nawet 39 stopni. W niedzielę całej Polsce niemal ta temperatura będzie przekraczała 34-35 stopni, więc doświadczymy wszyscy dużego upału.
1: Ostrzega meteorolog Przemysł Sław Makarewicz. Piosenki są coraz bardziej ponure, to jest naukowy wniosek. Badacze z Queen Mary University w Londynie wyliczyli na podstawie analizy tekstów 380 tysięcy utworów z lat 1960-2023, że z biegiem lat w tekstach coraz rzadziej pojawiają się odniesienia do takich cech jak opiekuńczość, lojalność, przyzwoitość, a zamiast tego coraz częściej są motywy związane z krzywdą, zdradą, buntem czy oszustwem. Towarzyszy temu wzrost negatywnego wydźwięku emocjonalnego, więcej jest wyrazów złości, obrzydzenia i smutku, a mniej radości czy serdeczności.
4: Trend jednak jest taki w stronę w sumie smutniejszej muzyki.
5: Czym jest to spowodowane? Może przez doświadczenia każdego? Żyjemy w niełatwych czasach i myślę, że odbija się to na muzyce, ale uważam, że nie brakuje też pozytywnych gdzieś tam dodatków.
1: Komentują przechodnie w Polsce. Autorzy tego badania zwracają uwagę, że teksty z jednej strony są odbiciem zmian społecznych, ale z drugiej strony odgrywają istotną rolę także w kształtowaniu umysłów.

0: północnego zachodu płynie bardzo ciepłe powietrze polarne, morskie. Dziś gorąco, słonecznie, bez opadów, maksymalnie 30 stopni na zachodzie. Jutro na Podlasiu lokalnie możliwe słabe, przelotne opady deszczu, maksymalnie 32 stopnie.
1: RMF Classic. Błyszczy gwiazdami.
2: This is Gustavo Santaolalla.
3: Hi, I'm Robbie Williams.
4: Alberto Iglesias.
5: Salute. Hello to all my Polish friends. Oh, and I am Antonio Banderas.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

12 minut po 17, muzyka z filmu Czułe Słówka, część druga, a my w czułych objęciach najpiękniejszej muzyki filmowej, czyli w RMF Classic. Co z dużego i małego ekranu na ścieżce dźwiękowej? Rydwany Ognia, niebawem Tajemnica Filomeny, Armagedon i Amelia. O 17.30 Classic Design, czyli świat projektów i projektowania w ujęciu Dariusza Stańczuka, a po 18.00 wieczór nowości muzycznych, dziś pod skrzydłami Magdy Juszczyk, która gościć będzie Jakuba Józefa Orlińskiego i Michała Biela, opowiadających o płycie If Music. Serdecznie zapraszam. Teraz kompozycja Fryderyka Chopina, Mazurek Cismol z opusu 6 przy fortepianie Jean-Marc Loizada.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy!
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda. Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
4: RMF Classic.
5: Reklama.
6: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
7: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
6: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
7: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
6: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
10: Zdrowid.
5: Po reklamie.

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Jan Kipiaseczno zaprasza.

0: Rydwany Ognia i Vangelis na ścieżce dźwiękowej RMF Classic. Wkrótce muzyka z serialu Detektyw, muzyka z filmu Tajemnica Filomeny. Teraz Dariusz Stańczuk i Classic Design.
1: Classic Design w RMF Classic.
2: Kto ma w planach wakacje w górach, niechaj posłucha. A chodzi nie tyle o zwyczajną turystykę i górskie piesze wycieczki, co o wspinaczkę wysokogórską. Ceniony wspinacz, alpinista i międzynarodowy przewodnik wysokogórski Marcin Kacperek moim gościem. Mówimy o sięgającym po coraz to nowe technologie wspinaczkowym sprzęcie. Jeden z głównych trendów ostatnich lat to na tym polu odchudzanie różnych akcesoriów.
3: Generalnie w branży tej outdoorowej, no w okołogórskiej, pozbawianie przedmiotów wagi to jest ciągły proces, który wydaje się, że już jakby sięgnął absolutu, no po czym jednak nie i jednak nie. Ja pamiętam, jak kask wspinaczkowy, taki, który weźmiemy czy na wspinanie, czy na ferraty, czy w Tatry na trudniejsze szlaki, jak taki kask, o ile ważył poniżej 400 gram, to był naprawdę lekki. A teraz najlżejsze kaski ważą po 160. Bez znaczącego kompromisu, jak chodzi o bezpieczeństwo. Ten standard, jakie uderzenie ten kask ma znieść i co z tego ma wynikać, to one są stałe od tego właśnie czasu, kiedy ta waga się zmniejszyła ponad połowę. To jest rzecz jedna, a dwa, no to są najrozmaitsze jakby nowe koncepty, które się pojawiały. To już akurat nie dotyczy kasków wspinaczkowych, tylko narciarskich, ale kiedyś to były takie po prostu skorupy, a w tej chwili popularne są te systemy, jest ich kilka. Mechanizm, który pozwala, żeby skorupa zarotowała, bo rzadko uderzenia są centralne, także się po prostu wyhamowuje na przeszkodzie. Z reguły są pod jakimś kątem, ale jednak styczne, więc ten kask ma tendencję, żeby przekręcić głowę. I wymyślono, żeby część energii pochłonąć w ten sposób, że to, co mamy na głowie, czy na włosach, czy na czapce, rusza się mniej, a zewnętrzna skorupa skręca się bardziej, wykonując jakąś pracę, zużywając część tej energii udaru. Takie systemy się rozpowszechniły, więc to nie tylko jest rozwój materiałów, bo te kaski bardzo lekkie, wspinaczkowe, to są dość inne tworzywo, ale styropianowe, taki spieniony, dość miękki materiał, który tylko z góry głowy ma płytkę z twardego plastiku, żeby ewentualnie coś bardzo ostrego, spadającego, kamień czy kawałek lodu, tego nie były w stanie uszkodzić, ale również no, zdarzają się zupełnie nowe koncepty, tak? Ktoś cofa się dwa kroki i widzi jakąś nową możliwość. Przykładem może być coś takiego, co też jest ponad 200 lat na pewno, to znaczy jest kawałek gliny, jeden człowiek usiłuje zabezpieczyć drugiego, jakby ten spadał. To przechodziło oczywiście ciągłą ewolucję i wspinanie skalne, sportowe, bo w tym kontekście teraz mówię, to jest obecnie bardzo bezpieczna aktywność.
2: Bo jeśli kiedyś ten asekurujący, tak samo jak połączony z nim liną partner, spadał i często ginął, dziś co najwyżej dozna urazu. Więc jeśli planujecie skalną wspinaczkę, to tylko przy użyciu nowoczesnego, bezpiecznego sprzętu.
1: Classic Design w

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zanim ruszycie w wakacyjne podróże, ruszajcie do Toyota Walder z dziećmi. Zapraszamy 28 czerwca na niedzielną giełdę samochodową. Na miejscu auta nowe i używane z gwarancją. Dla dzieci dmuchańce, słodkości i wakacyjne prezenty. Czekamy w niedzielę w Toyota Walder w Chwaszczynie i Rumi.
2: Co może się zdarzyć z rodziną, kiedy żona po 50 latach małżeństwa nagle ogłasza, że chce rozwodu? Wspaniałe horyzonty, wybuchowa sztuka Amerykanki Bess Wall po raz pierwszy w Polsce. Grają Zborowski, Zajączkowska, Figura, Łukaszewicz, Barczak, Chapko i Piotrowski. Reżyseria Rafał Szumski. Już od 6 listopada w Teatrze Szóste Piętro. Bilety na teatrszóstepiętro.pl. Zapraszam, Michał Żebrowski.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawienią płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.

La Paloma na finał ostatniego przed wakacjami wydania programu Życie z klasą. Pięknie dziękuję za tę podróż kulturalną i spacer ścieżką dźwiękową.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bavaria Motors Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 195 zaprasza.

0: reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary.

0: Uwaga, super promocja w Teddy.
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
2: Poza Unię, to niech zadzwoni wcześniej na bankową infolinię i uprzedzi, bo inaczej bank awaryjnie może zablokować kartę i będziemy mieli kłopot. Kłopoty czekają także wszystkich turystów, którzy dotarliby do Rosji. Ja wiem, turystów teraz raczej się tam nie spodziewamy, ale w Rosji wzmaga się kryzys paliwowy. W 16 regionach wprowadzono już tam pełne lub częściowe ograniczenia w sprzedaży benzyny i oleju napędowego.
3: Na Krymie i w Sewastopolu sprzedaż została całkowicie zawieszona, z wyjątkiem zaopatrzenia pojazdów administracji rządowej. Pozostałe restrykcje najczęściej dotyczą możliwości tankowania tylko do baku samochodu. Limit benzyny wynosi z reguły 40 litrów, a diesla 80. W większości przypadków lokalne władze argumentują problemy z zaopatrzeniem gwałtownym wzrostem popytu. Cenzurują natomiast informacje, że to skutki ukraińskich nalotów.
2: Informuje Krzysztof Zasada. My sprawdźmy jeszcze rynki. Euro dalej drożeje i kosztuje 4,29 zł. Dolar kosztuje 3,78, frank szwajcarski 4,65, a brytyjski funt 4,97.
4: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
5: Dobry wieczór, przy mikrofonie Magda Juszczyk. Dzisiaj w zastępstwie Jadwigi Polus poprowadzę program Wieczór Nowości Muzycznych. Do godziny 22 przygotowaliśmy mnóstwo atrakcyjnych wieści ze świata muzyki. I fantastycznej muzyki filmowej oczywiście nie zabraknie. Będzie też przygoda z muzyką klasyczną. Szczegóły już niebawem.

Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Jan Kipiaseczno zaprasza.

0: reklama.
1: I co, zapisałeś się już na studia?
2: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
1: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
2: Brzmi jak miejsce dla mnie.
3: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
0: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Teraz jednak sięgniemy po muzykę z produkcji serialowej. Jej tytuł to Rooster, warta waszego obejrzenia, ale najpierw przysłuchajcie się temu, jak brzmi fragment ścieżki dźwiękowej serialu.

0: Płyty Jowity. Na co się zaczaić, a co omijać z daleka?
1: Ta płyta miała premierę już jakiś czas temu, ale trzymałam ją aż do teraz, nie bez powodu. Jowita Dziedzic-Golec, witam serdecznie. To są moje ostatnie w tym sezonie rekomendacje fonograficzne. Z kolejnymi przybędę oczywiście tradycyjnie po wakacjach. Na takie finałowe wydanie płyt Jowity wybieram zawsze coś naprawdę wyjątkowego i dlatego, mimo że album If Music jest na rynku fonograficznym chyba jakoś od wiosny, to specjalnie chciałam o nim powiedzieć właśnie dzisiaj, podkreślając ogromną wartość, jaką za każdym razem, kiedy nagrywa kolejny krążek, Jakub Józef Orliński wnosi do muzycznego świata. W wywiadach podkreśla, że jego kolejne krążki są niczym kartki z dziennika, zapiski. Orliński jest w tej chwili znany chyba na całym świecie. Zasłużył sobie na to. Należy do tej wspaniałej grupy artystów, jak Rafał Blecha, czy Aleksandra Kurzak, czy Piotr Beczała, którzy są najlepszymi polskimi ambasadorami na świecie. Bo choć zdecydowanie są to kosmopolici, żyjący większość czasu na walizkach, to jednak tym, co robią, podkreślają zawsze polskie DNA. A Jakub Józef Orliński dodaje do tego jeszcze rzadką umiejętność łączenia muzycznych światów. Chyba nie ma, szczególnie dla młodego odbiorcy, nic bardziej zachęcającego i przekonującego do muzyki klasycznej, jak to, że prezentuje mu ją kontratenor, który równie dobrze mógłby być gwiazdą na rozrywkowym podwórku. 2 lata temu zachwycałam się płytą Let's Baroque, którą Orliński nagrał z Aleksandrem Dębiczem i szalałam na koncercie, który towarzyszył tej płycie. Tak, nie przejęzyczyłam się, szalałam, bo energia tego koncertu była iście rockowa. Natomiast innym razem, kilka lat temu, w pełnym skupieniu, wzruszona, wsłuchiwałam się w anielski głos Kuby podczas recitalu w Teatrze Słowackiego w ramach festiwalu Opera Rara. Te dwa przykłady to są oczywiście dwa zupełnie różne klimaty koncertowe, ale Orliński jest cudowny w każdej z tych odsłon. Wtedy w teatrze przy fortepianie towarzyszył mu Michał Biel. I właśnie z nim Jakub Józef Orliński postanowił nagrać album If Music, którego tytuł pochodzi ze zmysłowej pieśni, której tekst zainspirowany jest otwierającym wersem sztuki Szekspira Wieczór Trzech Króli. Jeśli muzyka jest pokarmem miłości, grajcie dalej. Tę pieśń skomponował Henry Purcell, którego inne utwory również znalazły się na tej płycie, obok Handla i Fuchsa. Zresztą dwa utwory Purcella z If Music, Music for a While i Strike the Viol, pojawiają się również na Let's Baroque, ale zaprezentowane są w zupełnie inny sposób. If Music to piękna płyta. Płyta, której każdy, kto ceni piękno, powinien posłuchać. Teraz zabrzmi fragment Music for a While, ale już teraz zapraszam gorąco na najbliższą operową niedzielę, bo tam posłuchamy wspólnie tego albumu w całości. Zostańcie z RMF Classic, posłuchajcie dalszej części Wieczoru Nowości Muzycznych, bo przed nami jeszcze rozmowa z Jakubem Józefem Orlińskim i Michałem Bielem.

0: Płyty Jowity. Na co się zaczaić, a co omijać z daleka?
1: Ogłoszenie RMF Classic.
2: Co może się zdarzyć z rodziną, kiedy żona po 50 latach małżeństwa nagle ogłasza, że chce rozwodu? Wspaniałe horyzonty. Wybuchowa sztuka Amerykanki Bess Wall po raz pierwszy w Polsce. Grają Zborowski, Zajączkowska, Figura, Łukaszewicz, Barczak, Chapko i Piotrowski. Reżyseria Rafał Szumski. Już od 6 listopada w Teatrze Szóste Piętro. Bilety na teatrszóstepiętro.pl. Zapraszam, Michał Żebrowski.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój formów, witamin, różne rodzaje, 330 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką mieszanka orzechowa Bacador, 200 gramów, 9,99 za sztukę. A akcję kończą kabanosy Exclusive paluszki Tarczyński, 95 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
10: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Po reklamie.

0: To była muzyka Jamesa Hornera z filmu Braveheart, Waleczne Serce, a my dziś w wieczorze nowości muzycznych zajmiemy się wydaną wiosną płytą If Music, płytą Jakuba Józefa Orlińskiego i Michała Biela. Jeden z najbardziej charyzmatycznych kontratenorów świata oraz współpracujący z nim pianista odwiedzili nasze studio. Porozmawiamy o tej płycie. Przy okazji premiery waszej najnowszej płyty zajmijmy się tytułem If Music. Jest rodzajem appetizera, brzydko mówiąc. No więc możemy dotknąć tego, co chcieliście przekazać tym albumem.
1: Wydaje mi się, że to takie retoryczne pytanie pozostaje bardzo otwarte dla każdego słuchacza. I tak jak odbiorcy naszej sztuki odbierają jej bardzo różne aspekty i każdy z nich podchodzi do tego inaczej i coś innego dla siebie bierze, tak też mi się wydaje, że każdy może w inny sposób odpowiedzieć na to pytanie. Mhm. Dla mnie takim podstawowym pytaniem było takie prozaiczne, że a co by się zdarzyło, gdyby właśnie kontratenor spotkał się z pianistą? I co, gdyby oni próbowali grać te barokowe utwory? To było takie troszkę jakby przekorne postawienie tej całej sytuacji dotyczącej współczesnego fortepianu wykonującego transkrypcję tego repertuaru. I z tego też powodu w ogóle ta płyta kończy się tą najbardziej znaną transkrypcją chorału Bacha, która jest szeroko akceptowalna we wszystkich salach koncertowych i wszyscy pianiści tam bardzo lubią ją nagrywać i z tym nie ma żadnego problemu, a tam, że czasem jakąś tam arię barokową fortepian zagra, to niektórzy może tam mogą mieć jakieś obiekcje. Więc to z mojej strony, ja tak postrzegam to pytanie If Music, Jakub na pewno inaczej.
2: Nie, no bo nam chodziło też o wielowątkowość tego wszystkiego, dlatego też na nasze projekty, na nasze płyty patrzymy nie tylko ze względu na muzykę, ale też wizualnie, bo bardzo mnie cieszy to, co powiedziałeś, że jak otwierasz naszą płytę, patrząc na nią, już masz takie, że wchodzisz w jakiś świat, także taki marzycielski.
0: Ja lubię oprawa plastyczna.
2: Lubię to. Pracuję już od wielu, wielu lat z Honoratą Karapudą, która robi nam sesje zdjęciowe do naszych okładek, do naszych projektów i bardzo mi się podoba współpraca z nią, bo ona właśnie łapie tą esencję tego, co ja potrzebuję w tym, czyli If Music z tymi trzema kropkami, tą intrygę, to, że każdy może sobie odpowiedzieć trochę inaczej, no bo taka jest prawda, jak wykonujemy jeden utwór, to na sali jest powiedzmy 500 osób, to będzie 500 różnych odbiorów. No może tam czasami się zdarzy, że ktoś poczuł podobną rzecz, ale my jako artyści nie narzucamy, że jeżeli śpiewamy Furibondo Spirale Vento czy Voice Audite Lament Ottona, żeby ludzie się dokładnie czuli identycznie jak my podczas wykonywania, bo często bywa tak, że ja też się czuję różnie niż Michał, ale
0: tak,
2: wykonujemy ten sam utwór.
0: To jest dialog, a skoro dialog... Pozwólcie, że odwołam się do tytułu, rozwinięcia tego tytułu waszej płyty. To jest wers ze sztuki Szekspira Wieczór Trzech Króli, If Music Be the Food of Love, Play On. Jeżeli muzyka jest pokarmem miłości, grajcie dalej, to tłumaczenie Stanisława Barańczaka. A ja sobie myślę, If Conversation Be the Food of Love... Tak. Play on. Ja bym chciała, żeby ona trwała i żebyśmy się karmili.
2: Wiesz co, ale ja ci podbiję, bo Henry Purcell właśnie napisał nie jedną, a parę wersji właśnie do tego If Music Be the Food of Love. Sing on, sing on. I jest parę wersji tego, co już znaczy, że wszystko można odbierać inaczej i zinterpretować troszeczkę różnie.

0: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
1: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
2: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji Wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. W wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
7: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
8: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
10: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
12: Muzyczna podróż przez kino. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To była muzyka Bartosza Hajdeckiego z produkcji zatytułowanej Czas Honoru, a my w wieczorze nowości muzycznych wracamy do albumu If Music, płyta Jakuba Józefa Orlińskiego i Michała Biela, kontratenora i pianisty. To dialog obu wyśmienitych muzyków prowadzony w świecie baroku. Co barok właściwie niesie dla współczesnych, skołatanych dusz?
1: Ja tak ci szybko powiem, żeby też naszym słuchaczom RMF Classic dać do zrozumienia troszeczkę, że jakby ta muzyka barokowa otacza nas cały czas. Ona się pojawia w filmach non-stop, jest wielkim takim wspomagaczem właściwie pięknych scen, czy właśnie utwory Vivaldiego, czy Händla, to one się właściwie pojawiają wszędzie. No.
0: Więc... I dla was Vivaldi bardzo ważny, dodajmy.
1: Tak, więc to jest muzyka, która cały czas nas otacza. Według mnie ona posiada coś takiego bardzo naturalnego, że ona po prostu łapie emocje ludzką w taki sposób, że nie wiedząc, o czym jest utwór, my i tak wiemy, o czym on jest. I to sprawia, że on jest taki współczesny w sumie. Że
0: powiedziałeś kiedyś piękniej o baroku niż teraz w RMF Classic?
1: Ja staram się zawsze mówić pięknie o baroku, bo lubię barok. No. To jest jednak taki rodzaj muzyki, który mnie bardzo uskrzydla.
0: Michale?
2: Ja bym powiedział, że barok to jest taka fantastyczna epoka, gdzie każdy potrafił komponować z tych twórców, których znamy, i nawet nie za to byli najbardziej cenieni, tylko najbardziej byli cenieni za wykonawstwo, przez co ten aspekt improwizacji i wykonawstwa muzyki na żywo był dużo bardziej ceniony i poważany niż ten aspekt zapisywania nut, bo to potrafił zrobić każdy.
1: I to był taki szkic trochę.
2: To był taki szkic. Pytanie było, co potem twórca z tym dalej robił. Więc jakby tych instrukcji do tego, jak wykonywać tą muzykę, było, powiedzmy, nie aż tak dużo, jak kompozytorzy dawali tych instrukcji później. Co powodowało, że ta wolność, ta pewnego rodzaju organiczność, intuicja musiały być jakby na pierwszym planie.
0: Jesteś trochę zazdrosny, gdy on z Alkiem Dębiczem coś?
2: Ale oni coś zupełnie jakby w innej, że tak
0: konstelacji.
2: Powiem, konstelacji działają, więc wydaje mi się, poza tym ja jestem bardzo, że tak powiem, nie tyle co zamknięty, ale skoncentrowany na świecie muzyki klasycznej. Naprawdę czuję się dość upośledzony pod względem mojej improwizacji rozrywkowej albo w ogóle wykraczającej poza muzykę klasyczną, więc absolutnie nie czuję żadnych, że tak powiem, negatywnych.
0: I podobne pytanie, Kubo, do ciebie. Czy masz takie związki ze swoimi wspólnikami w zbrodni artystycznej, że tęsknisz potem za nimi, że,
1: tak,
0: że chciałbyś tych spotkań wiele?
1: Właściwie mam już takich stałych partnerów w muzyce, czy to jest właśnie Michał Biel, czy Aleksander Dębić, czy Il Pomodoro Orkiestra. To są takie trzy moje relacje muzyczne. To jest wielka radość jeździć z nimi, robić z nimi muzykę, i ja po prostu chcę dla nich wszystkich jak najlepiej i bardzo się cieszę, kiedy mamy takie traski i możemy sobie spędzić dużo czasu razem. I te śniadanka, te kawki, rozmowy, najróżniejsze, bo czasami gadamy o banałach, a czasami gadamy na bardzo ciekawe, mocne tematy, które no właśnie powodują, że się przyjaźnimy jeszcze bardziej.
2: A czasami też milczymy.
1: Tak.
2: I to jest też wspaniałe,
1: jest
2: żeby
1: piękne.
2: Milczeć z kimś i czuć się swobodnie.
0: Bardzo wam dziękuję za to spotkanie i powodzenia z prezentowaniem światu tej płyty. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękujemy pięknie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
2: Co może się zdarzyć z rodziną, kiedy żona po 50 latach małżeństwa nagle ogłasza, że chce rozwodu? Wspaniałe horyzonty. Wybuchowa sztuka Amerykanki Bess Wall po raz pierwszy w Polsce. Grają Zborowski, Zajączkowska, Figura, Łukaszewicz, Barczak, Chapko i Piotrowski. Reżyseria Rafał Szumski. Już od 6 listopada w Teatrze Szóste Piętro. Bilety na teatrszóstepiętro.pl. Zapraszam, Michał Żebrowski.
3: Reklama.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Po reklamie.

To była muzyka Abla Korzeniowskiego z produkcji zatytułowanej W.E., a ja mam dla was teraz nowość z listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. To utwór z trzeciego sezonu serialu zatytułowanego Biały Lotos. Oczywiście możecie wchodzić do systemu do głosowania i sprawić, żeby z siódmej pozycji ta kompozycja wskoczyła gdzieś wyżej.

biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

Dla wszystkich wielbicieli talentu Volkera Bertelmana, znanego też jako Hauszka, to będzie bardzo dobra wiadomość. Pierwsze miejsce ostatniego notowania listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic to jego muzyka z filmu Ballada o drobnym karciarzu. A wy możecie zadbać o to, żeby stan został utrzymany do najbliższej niedzieli. Wchodźcie do systemu do głosowania na www.rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej naszej stacji w każdą niedzielę od godziny 18:00.

0: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
1: IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sold Out. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Sold Out i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
5: RMF Classic. Klasyka, która zwalnia tempo twojego dnia.

0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.
1: W naszym kraju są setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Zapewne znacie takie. Być może w waszej okolicy kręcono znany film albo serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej, aktorów i niezwykłą atmosferę planu. Możecie zgłaszać swoją miejscowość i przekonać nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Czekamy na wasze zgłoszenia na rmfclassic.pl, a spośród nadesłanych propozycji wybierzemy najciekawsze miejsca i odwiedzimy je z naszym mobilnym studiem. Pierwszym przystankiem będzie Toruń, to już 1 lipca. Od godziny 10 widzimy się na dachu kawiarni przy Bulwarze Filadelfijskim, gdzie kręcono kultowy rejs. Zapraszamy was do przybycia, no i bądźcie z nami podczas całej naszej wakacyjnej akcji. Pod hasłem Filmowa mapa Polski w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy!
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Reklama.
5: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
11: Tu RMF Classic i najpiękniejsza muzyka filmowa. Jedna melodia, która przywołuje cały film.

0: W wieczorze nowości muzycznych w RMF Classic usłyszycie teraz nową piosenkę Mai Kleszcz. Długo czekaliśmy na ten singiel zatytułowany Mam nadzieję, który zapowiada premierę albumu pod tytułem Nieklikalność. Artystka zaprosiła do duetu Corteza, znanego wokalistę. Jak wiele znaczy dla niej ten utwór? O tym opowiedziała w rozmowie z Jadwigą Polus.
1: Nieklikalność. No na pewno trochę z przekory, bo słyszałam najpierw kilka takich komentarzy, że może to się będzie negatywnie kojarzyło, bo skoro coś jest nieklikalne lub się nie klika, to może właśnie, że to nie jest nic atrakcyjnego wtedy, tak? Bo w rozumieniu naszym współczesnym. A mi zależało bardziej na tym innym technologizmie. Zależało nam bardziej na innym znaczeniu tego słowa, które sobie przypisujemy temu terminowi. Dodajemy mu takie znaczenie właśnie takiego stanu nieklikalności, to znaczy taki stan, w którym nie musimy czuć tej presji bycia lajkowanym i lajkowania innych. Nie musimy czuć tej presji sprawdzania stale wiadomości czy serwisów informacyjnych. Ktoś kiedyś to porównał do nieprzysiadalności, ale to myślę, że jest bardziej naładowane bardziej pozytywnymi konotacjami, czyli taka nieklikalność, czyli właśnie moment wyciszenia się, ten moment bliskości w życiu realnym, w życiu z bliskimi. Moment właśnie na te takie, jak mówiłyśmy, prawdziwe emocje, na jakąś prostotę tego przekazu, na jakąś fajną jakościową komunikację między nami, na rozmowę. Taki czas bez presji, bez tego pośpiechu i nadmiaru współczesności. Takie przeznaczenie temu neologizmowi nieklikalność przypisujemy. Dlatego ta płyta właśnie będzie odwoływała się do takich utraconych trochę momentów w życiu. Mam nadzieję, że coraz więcej z nas będzie je przywoływało na nowo i że będziemy się budzić z tego takiego nowoczesnego snu, dystopijnego trochę, w którym jesteśmy zdominowani przez wirtualną rzeczywistość, trochę przestraszeni, zestresowani nadmiernie fake newsami, informacjami, które nas w większej części przypadków nie dotyczą, ich dotyczą. Więc ta nieklikalność ma oznaczać właśnie takie życie trochę poza presją współczesności.
0: Do rozmowy z Mają Kleszcz wracamy już za chwilę, a teraz nowa piosenka. Mam nadzieję.

0: Wracamy do rozmowy z Mają Kleszcz o kulisach powstawania piosenki Mam Nadzieję, która zapowiada nowy album artystki zatytułowany Nieklikalność. Jaka jest geneza tego tytułu? Więcej o tym już teraz.
1: No ta piosenka jest takim wyznaniem, myślę. Napisana została przez mojego partnera Wojtka Krzaka i jest to takie podwójne partnerstwo, bo partnerstwo artystyczne i życiowe. Więc tym głębszy to miało dla mnie sens i tym bardziej mnie jakoś poruszyło jako takie wyznanie tak naprawdę. Tekst brzmi: mam nadzieję, że usnę przed tobą. Nie chcę nawet wiedzieć, jak bez ciebie można żyć. Dziś oczywiście mamy różne nowe koncepcje na temat miłości, jaka ona ma być. Kształtujemy ją sobie w mniej na pewno romantyczny sposób niż w poprzednich stuleciach czy dekadach, ale wydaje mi się, że każdy z nas chociaż raz w życiu czuje się w ten sposób. Każdy z nas chociaż raz w życiu odsłania się, mówiąc: tak, czuję się od ciebie zależnym, czuję się kruchy, tak, w tej naszej relacji, czuję się trochę jak dziecko. I tam jest wiele takich niesamowitych treści zawartych. Proszę wybacz mój egoizm, ten śmiertelny grzech, czyli to, że miłość jest też przejawem, może być przejawem egoizmu na przykład. Tak więc wiele takich odsłon, bardzo, bardzo takich delikatnych wyznań, moim zdaniem, takich rzeczy, których się zazwyczaj nie mówi, a jak jest w tej piosence zresztą też powiedziane, powiedziano już wiele słów na temat miłości, więc czasem można doznać przesytu słów o relacjach romantycznych. A to jest takie bardzo, bardzo szczere wyznanie, takie dosadne do szpiku, do samego sedna sprawy, do samego takiego jądra uczucia. Bez właśnie trochę stylizowania tego, bez kreowania jakiejś dodatkowej scenerii. No taka wydaje mi się bardzo, bardzo uniwersalna rzecz, którą każdy może zrozumieć i każdy może ją zanucić sobie pod nosem, wiedząc, o czym jest mowa, czując ten przekaz.
0: Mówiła Maja Kleszcz. Jej nowy album Nieklikalność ukaże się jesienią i na pewno pojawi się w nowym sezonie Wieczoru Nowości Muzycznych u Jadwigi Polus.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bavaria Motors Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 195 zaprasza.
2: RMF Classic. Najwspanialsze koncerty między kuchnią a łazienką.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Irena uzyskuje oceny celujące z francuskiego, niemieckiego, historii i matematyki. Jest dobra z polskiego i literatury, fizyki i logiki. Jednak na pierwszym miejscu na świadectwie widnieje religia, ocena celująca. Nie podchodzi jednak do egzaminu maturalnego. Wyciąg z ksiąg ludności niestałej domu przy ulicy Służewskiej 3 z dnia 30 października 1923 roku, przechowywany w aktach Uniwersytetu Warszawskiego, potwierdza zameldowanie Ireny pod tym adresem dopiero w 1919 roku. Dlaczego nie została zameldowana od razu po przeprowadzce w 1911 roku? Czy z powodu złego stanu zdrowia często przybywała na wsi? Rodzina Gombrowiczów prawdopodobnie przemeldowała się do Małoszyc. Może na czas wojny lub na dłuższy okres choroby, o którym Irena wspomni później w podaniu do rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Platerówka. Dzień w internacie zaczyna się wcześnie. O 8 rozpoczynają się lekcje, których codziennie jest 5 lub 6. Po lekcjach obiad, potem między 15 a 16 pensjonarski spacer. Uczennice idą zawsze tą samą drogą, alejami ujazdowskimi do Belwederu i z powrotem. Prowadzi je skurczona od zimna francuska, zwana mamzelą lub zelcią, albo milcząca angielka. To cudzoziemki zatrudnione do stałej konwersacji w językach obcych. Na spacerze obowiązuje ubiór jak w wojsku. Zimowe płaszcze lub jesionki albo szare, grube swetry zapinane na guziki. Po spacerze i krótkiej przerwie na podwieczorek następuje czas na odrabianie lekcji. Odbywa się ono w dwóch salach szkolnych z podziałem na młodsze i starsze klasy, pod nadzorem osób pomagających w rozwiązywaniu trudniejszych zadań i problemów. Przez wiele lat pensjonarkom w trzech przedmaturalnych klasach pomaga w nauce Halina Auderska, wychowanka szkoły i ulubienica przełożonej, zatrudniona na etacie nauczycielki. O 7 jest kolacja. Potem czas przeznaczony na chwilę zabawy w wielkiej sali. O 8 dzwonek na długi pacierz, po nim mycie. O 9 gaśnie w sypialniach światło i odtąd obowiązuje cisza. W praktyce właśnie wtedy rozpoczyna się giełda plotek, kawałów i sentymentalnych wynurzeń. To jest elitarna szkoła, jedna z najlepszych szkół warszawskich. Warunkiem przyjęcia jest znajomość języka francuskiego. Na egzaminie wstępnym trzeba na przykład napisać po francusku streszczenie Niemczaków, otrzymując ocenę assez bien, czyli wystarczająco dobrze. Maria Rutkowska, później Kurcyłuszowa, uczennica platerówki, początkowo tęskni za rodzinną posiadłością w Gidlach, za zielenią, słowikami i dużym ogrodem. Prawdopodobnie tak samo czuje się Irena, rozpoczynając naukę w szkole.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie.
7: W wieczorze nowości muzycznych RMF Classic proponujemy Wam dziś spotkanie z muzyczną stroną najnowszego filmu Stevena Spielberga Dzień Objawienia. Tytuł premierę miał 10 czerwca. Nasza amerykańska korespondentka Lidia Krawczuk tak o tej produkcji opowiadała w magazynie filmowym Kino w roli głównej, który mam zaszczyt prowadzić. W każdy piątek od 14 zapraszam, Magda Juszczyk. A teraz już oddajmy głos Lidii Krawczuk.
8: Steven Spielberg powraca do science fiction i do tematów, które od dekad pojawiają się w jego kinie. Kontaktu z nieznanym, społecznej paniki i pytania o to, komu dziś wierzymy bardziej.
9: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w stacja grawitacja. Ty,

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
1: Charakterystyczny dla Spielberga sposób budowania napięcia. Krytycy podkreślają też połączenie klasycznego science fiction z thrillerem politycznym i współczesnym lękiem przed dezinformacją oraz utratą kontroli nad informacją. Najbardziej charakterystycznym elementem Dnia Objawienia jest sposób pokazania współczesnej paranoi informacyjnej. Spielberg wykorzystuje motyw UFO nie tylko jako widowisko science fiction, ale także jako opowieść o świecie przecieków, inwigilacji i życia transmitowanego przez smartfony. Reżyser powraca też do jednego ze swoich najbardziej rozpoznawalnych filmowych motywów, bohaterów patrzących z mieszaniną strachu i zachwytu na coś, czego widz początkowo nie widzi.
2: A jaki jest soundtrack do filmu Dzień Objawienia? Sprawdzimy go dziś w obszernych fragmentach.

0: Tak kończymy nasze dzisiejsze spotkanie z muzyką filmową zaistniałą w najnowszym filmie Stevena Spielberga Dzień Objawienia. Produkcję znajdziecie w kinach, a utwory z tego soundtracku pojawiać się będą na pewno w RMF Classic.
1: Ogłoszenie RMF Classic.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
1: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Po reklamie.

Zapraszam słuchaczy RMF Classic do posłuchania mojego utworu Dream 2 z nadchodzącej płyty 12 Dreams for Piano. Dream 2 to utwór z pozoru słodki i niewinny, ale kiedy przysłuchacie się mu uważnie, zwłaszcza jego ostatniej części, możecie poczuć zupełnie innego rodzaju emocje. Czy byliście kiedyś w takiej sytuacji, że dawaliście do zrozumienia otoczeniu, że wszystko jest w porządku i nawet samym wam wydawało się, że czujecie się normalnie, ale w głębi serca kotłowały się w was bardzo intensywne emocje? Właśnie o tym jest utwór Dream 2. Zapraszam do słuchania, Aleksander Dębicz.

0: reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.
8: Tu RMF Classic. Sięgniemy teraz po utwór Klary Wik-Schumann. Nosi on tytuł Romans numer 3. Kompozycję wykona na fortepianie Jara Tal.

Pora kończyć nasze dzisiejsze spotkanie w wieczorze nowości muzycznych. To program Jadwigi Polus. Ja dzisiaj moją redakcyjną koleżankę zastąpiłam, Magda Juszczyk. Mam nadzieję, że uznajecie ten wieczór za bardzo ciekawą przygodę z muzyką klasyczną, filmową też i popularną, bo taka również jest w naszej soczewce. Teraz na pożegnanie muzyka z filmu Nietykalni. Mam nadzieję, że uprzyjemni wam ten wieczór. Do usłyszenia.

0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem.

odpoczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Piosenka kancona, das Lied.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.

wszystko, piosenka na drogę za śliską, piosenka ma stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób.

chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

0: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, że w czerwcu 1502 roku Michał Trivolis wstąpił we Florencji do zakonnego nowicjatu. Rozpoczął nowe życie w słonecznej Italii. Potem rozpocznie po raz drugi nowe życie w słonecznej Grecji. A na koniec rozpocznie i zakończy życie w miejscu pod każdym względem mało słonecznym. Urodził się około roku 1470 w mieście Arta. Dzisiaj to północny zachód Grecji. Rodzina przeniosła się na wyspę Korfu, a on sam kształcił się w Italii. W Wenecji, w Ferrarze i we Florencji. Studiował Biblię, poznawał filozofię. Zachwyciły go nauki sławnego Savonaroli. Zmienia życie, wstępuje do zakonnego nowicjatu. Rozpasanie, przepych i zepsucie elit bogatych miast odstraszają go. Po kilku latach opuszcza Italię. Wraca do Grecji, ucieka od ziemskich bogactw na świętą górę Athos. Pociąga go mistyczny i ascetyczny świat tamtejszych prawosławnych mnichów. Przyjmuje prawosławie i sam zostaje mnichem w tamtejszym klasztorze. Na ślubach zakonnych przyjmuje imię Maksym. Jakiś czas potem do patriarchy Konstantynopola przybywają wysłannicy wielkiego księcia moskiewskiego Wasyla III. Ten prosi o pomoc w uporządkowaniu książęcych księgozbiorów. W 1518 roku Maksym przybywa więc do zimnej, jakże mocno zaśnieżonej Moskwy wraz z poselstwem. Rozpoczyna tam nowe życie. Przez pierwsze 7 lat porządkuje księgi. Uczy się języka starocerkiewno-słowiańskiego, ale chyba nie do końca pojmuje obyczaje moskiewskie. Nieopatrznie utrzymuje kontakty z tak zwanymi niezachłannymi, prądem w prawosławiu postulującym pełne wyrzeczenie się przez cerkiew majątku i wpływu na państwo, życie w ubóstwie w oparciu jedynie o jałmużnę. To się nie podoba na dworze. Maksym Grek, jak go w Moskwie nazywano, zostaje w 1525 roku więc oskarżony o herezję i działalność przeciw państwu. W więzieniu jest głodzony, torturowany, a potem przez lata trzymany w lochach monasteru. Następnie przez 20 lat będzie na zesłaniu w Twerze. Iwan Groźny, chcąc załatwić coś w Konstantynopolu, uwolni go i zrehabilituje nawet, ale zaledwie 5 lat przed jego śmiercią. Po trzeciej zmianie życia Maksym Grek ani do słonecznej Italii, ani do słonecznej Grecji nie powrócił już nigdy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bavaria Motors Gdańsk zaprasza.

0: Reklama.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie.
6: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Tu ścieżki dźwiękowe mają super moce.

biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: I co, zapisałeś się już na studia?
1: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
0: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
1: Brzmi jak miejsce dla mnie.
2: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.

biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Jan Kipiaseczno zaprasza.

Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na

Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Na początku lepiej się nie odzywaj. Pouczują kolejny raz Marek. Trzymaj się mnie i niech ci nie przyjdzie do głowy łazić samej po domu strączków. Masz blachy? Pamiętasz procedurę zachowania na miejscu zdarzenia? Nie traktuj mnie jak dziecka. Fuchnęła. To nie będzie mój pierwszy raz. Dostosujesz się albo wracamy. Zaznaczył twardo. To zbyt duża sprawa, żeby zaszło podejrzenie kontaminacji śladów. Co to mogło mi nie tylko ukręcić łeb. To byłaby kompromitacja. Cała rodzina ucierpi, a ojciec by nam nie wybaczył. Doceniam wszystko, co dla mnie robisz. Zreflektowała się Lena i złagodziła ton. Wiem, że się denerwujesz i cholernie ci dziękuję, że się zgodziłeś. Jesteś najukochańszym bratem na świecie.
2: Robię to dla dobra śledztwa. Nie dla ciebie, wyburczał.
1: Wiem, ale jednak ryzykujesz. Powtórzyła zniechęcona, że tak protekcjonalnie przyjął jej podziękowanie. Chcę tylko zobaczyć miejsce zbrodni i porównać je z innymi niewykrytymi gwałtami w ostatnim czasie. Tłumaczyłam ci to i zgodziłeś się, że informacje mogą być kluczowe, jeśli mamy do czynienia z seryjnym.
2: Nie wyskakuj jeszcze z tym, zgasił ją. Trzeba tę hipotezę przedyskutować z Rosą.
1: Będę milczała jak grób, zapewniła. Na razie. A jeśli to potwierdzę, dowiesz się pierwszy. Nikt poza nami nie zostanie wprowadzony, póki ty na to nie zezwolisz.
2: Grzeczna się, Lunia.
1: Nie mów tak do mnie przy ludziach, dobra? Zaśmiał się nerwowo i już wiedziała, że on też ma cykora. Zgrywa twardego, ale boi się, że Lena go skompromituje. Zrobiło jej się przykro, chociaż zdawała sobie sprawę, co brat ma do stracenia. Nie zostało jej nic innego, jak tylko go docenić. Dzięki, Mareczku. Wyszeptała kolejny raz i, tak jak jej nakazał, wyciągnęła z kieszeni odznakę. Zawiesiła ją sobie na szyi, żeby była widoczna z daleka, bez konieczności podawania nazwisk przy taśmach. Nigdy ci tego nie zapomnę, podkreśliła.
2: Przestań się już podlizywać.
1: Marek machnął ręką, ale widziała, że tak naprawdę jest zadowolony. Sprawnie zaparkował na miejscu, na które ona nigdy nie zdołałaby wjechać. Kiedy wysiadali, zobaczyła, że między zderzakami pozostałych samochodów było ledwie kilkanaście centymetrów. Zanim ruszyli, obrzucił taksującym spojrzeniem jej wygląd i usatysfakcjonowany pokiwał głową.
2: Nie zdejmuj czapki.
1: Rzucił od niechcenia, ale ta drobna uwaga zadziałała na Lenę jak płachta na byka. Zdawało jej się, że cała miłość do niego i zaufanie pryskają w tej jednej chwili. Chciała warknąć, żeby brat się p***ł, ale... Już szedł do nich jakiś młody mundurowy i Marek wcale nie usłyszałby jej przekleństw, bo radiostacja, którą tamten miał przy pasku, trzeszczała, jakby ktoś mówił przez głośnik.
2: Wezwał Lenę do okazania odznaki i podniesionym tonem wyrecytował zniechęcający komunikat o tym, że jeśli są niepowołani, powinni się stąd natychmiast ewakuować. Głuchy jesteś?
1: Marek zbeształ młodego, jakby nie słyszał pouczeń funkcjonariusza.
2: Gdyby poza finansistą Strączykiem mieszkali tutaj jacyś ludzie, znaliby wszystkie nasze ustalenia. Poza tym, idioto, w okolicy jest pełno dziennikarzy. Dwie aleki dalej stoi furgonetka TVN-u. Chcesz nas wszystkich ugotować?
1: Ścisz to, człowieku.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści,

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Nie czekaj, już dziś przetestuj nowości w Mercedes-Benz Wittmann w Gdańsku Oliwie.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Nie czekaj, już dziś przetestuj nowości w Mercedes-Benz Wittmann w Gdańsku Oliwie.

0: że nie chcę twoich rad.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.